0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Nawet jeśli rano wydaje nam się, że jest trochę rzeźko i tak jakoś ciężko wstawać, bo ciemniej się robi, to dzisiaj w ciągu dnia temperatura dojdzie do 27 stopni. Wiatr słaby, początkowo południowo-zachodni i zachodni, później zmienny. Biometr jest obojętny. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i na południowym wschodzie województwa możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 6:01.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Uszkodzone dachy i połamane drzewa, trwa sprzątanie po burzach. Ustawa Lex Charlatan bez podpisu prezydenta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu Polki z wiceliderką rankingu światowego Jeleną Rybakiną trwało zaledwie nieco ponad pół godziny. Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. W sobotnim półfinale Iga zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Aktualne jeszcze 2 godziny alerty burzowe w części województw dotyczą świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Wczoraj z powodu pogody do późnego wieczora strażacy interweniowali ponad 180 razy w Małopolsce i blisko 70 na Podkarpaciu. W Małopolsce jeden dach został zerwany, a 9 innych uszkodzonych. Na Podkarpaciu strażacy usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Charlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
4: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Drony nadlatywały 6 razy wczoraj nad Kijów. Zginęło blisko 20 osób, a około 40 jest rannych. W wielu miejscach doszło do pożarów. Spadające szczątki zestrzeliwanych dronów zniszczyły budynki i infrastrukturę. Minister Obrony Narodowej tymczasem potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy były obecne w okolicach lotniska w Jasionce.
6: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
4: Potwierdził szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o poderwaniu myśliwców w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wracamy do sportu. Bezlitosne Lech i Jagiellonia. Poznańska drużyna pokonała w kwalifikacjach Ligi Europy FC Thun nasz 7-0, a ekipa z Białegostoku wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. Rewanże za tydzień. Gorzej poszło Górnikowi i Rakowowi w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Zabrzańska ekipa musiała u siebie uznać wyższość ekipy Monako. Przegrała 2-3. Raków Częstochowa zremisował w Splicie 2-2 z tamtejszym Hajdukiem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No bardzo się cieszymy z tego, że 5 po 6 jest taka informacja o Idze Świątek. Kto w nocy nie sprawdzał i nie próbował zostać na dłużej na korcie, ten w zasadzie może żałować, bo ten mecz trwał krótko. Cieszymy się, chociaż no nie taki powód chcielibyśmy, żeby był właśnie po stronie naszego zadowolenia, że druga strona kreczowała. No, trzymamy kciuki za zdrowie Jeleny Rybakiny, no, ale trzymamy kciuki też za to, żeby dalsza droga w Cincinnati Igi wyglądała bardzo pięknie. Może tak jak w zeszłym roku, jeżeli chodzi o finisz. My zaczynamy piątek, 21 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Optymisty. Co tu więcej chcieć? W zasadzie jak wystarcza nam piątek w kalendarzu i już można patrzeć całkiem optymistycznie na to, co przed nami. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć, o poranku.
2: Radio Centrum, Radio Rano.
3: O, a teraz się zrobiła taka ładna godzina, 6:06.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

14 minut po 6 jest 21 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj słońce od 5.48 zajdzie o 21. Dzień potrwa 14 godzin 14 minut. Jest krótszy od najdłuższego 2 godziny i 20 minut. Dłuższy od najkrótszego 6 godzin i 20 minut. A dzisiaj jeszcze astronomiczne lato z nami. Kolejny dzień przez nami. Jeszcze 32 dni tego fantastycznego czasu, więc jeszcze można sobie tak miesiąc pomarzyć o jakichś pięknych letnich historiach.

Wybierając się w drogę, warto zawsze sprawdzać warunki pogodowe. Dzisiaj do jazdy są dobre 24 minuty po godzinie 6, ale może się to zmieniać dzisiaj w ciągu dnia, bo już są komunikaty o tym, że burze od 21 do 9 rano, czyli przed nami znowu intensywny wieczór, poranek jutrzejszy, no i w nocy, także może się coś zadziać.

0: Love me tonight. Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Jedziemy, minęła 6.32. Co się dzieje? Na pewno jest całodobowy ruch wahadłowy. To na skrzyżowaniu Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach. Do wjazdu do Kalisza i jedziecie Krajową 12. To od rana też trzeba mieć pod uwagę, brać pod uwagę to, że tu trzeba będzie się zatrzymać i poczekać na zielone. Spore nierówności też, nieumocnione pobocza, oznakowane dziury, wykopy na środku jezdni. Nawet takie jezioro gdzieś tam się zrobiło na środku jezdni, więc to trzeba też wziąć pod uwagę. A poza tym w ciągu dnia, kiedy już pojawią się tutaj ekipy remontowe, to ruch będzie kierowany przez drogowców i na pewno zrobi się tu jeszcze gęściej. W samym Kaliszu Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, brak wjazdu w Złotą od Ronda, a od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza jeszcze tutaj budowa drogi dla pieszych i rowerów i jest czasowa zmiana organizacji ruchu. W Ostrowie Wielkopolskim w remoncie jest ulica Wrocławska, Leduchowskiego, a za Ostrowem z kolei, gdybyście zmierzali w stronę Krotoszyna, Krajowa 36, odcinek Zacharzew Lamki, Łąkociny.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygląda się sprawie mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Korekty kar domagają się m.in. władze samorządowe i parlamentarzyści. Ci zwracają uwagę, że stawki za tego rodzaju wykroczenie nie uległy zmianie przez ostatnie 23 lata i przedstawiciele MSWiA przyznają, że analizują właśnie możliwości zaostrzenia przepisów. Będzie nowy taryfikator mandatów, drożej za złe parkowanie, a kiedy? No, może wejść w życie w krótkim czasie, bo ma formę rozporządzenia, które nie wymaga długiej ścieżki parlamentarnej i może zostać opublikowane nagle.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 26 minut do 7.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: urodzeni.
1: Kwadrans do godziny 7 sprawdzamy, kto urodził się 21 sierpnia 1938 roku. Kenny Rogers, amerykański piosenkarz, muzyki country i aktor. 1955 rok to Tomasz Lipiński, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, współzałożyciel i lider zespołów Tilt i Brygada Kryzys. Rok później przyszła na świat Kim Cattrall, brytyjsko-kanadyjska aktorka znana z serialu Seks w Wielkim Mieście. A 1967 rok to Carrie Ann Moss, kanadyjska aktorka znana głównie z roli w serii filmów Matrix. 1986 Usain Bolt, jamański lekkoatleta, uważany za najszybszego człowieka na świecie, 8-krotny mistrz olimpijski, rekordzista świata w sprincie. No i nasz człowiek, 1988, 38 lat kończy dzisiaj Robert Lewandowski, piłkarz uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie, kapitan reprezentacji Polski, zawodnik m.in. Lecha Poznań, Borussii Dortmund, Bayernu, Monachium, a do 2025 roku FC Barcelony, a teraz w Chicago, także daje ognia. Trzymamy kciuki za tych, którzy urodzili się 21 sierpnia. Bawcie się dobrze, no i dzisiaj świętujcie. Na urodzeni tego dnia są energiczni, życzliwi, nastawieni do świata, mają poczucie humoru, łatwo zawierają nowe znajomości. Są przy tym praktyczni, potrafią dobrze zorganizować pracę, dbają o swój majątek, potrafią też mądrze inwestować. Wśród wad mają taką jedną, upór, ale często trudno im zmienić sposób postępowania. Czasami taki upór się przydaje. Czeka was w życiu niezwykła, romantyczna miłość. Szczęśliwa cyfra to 2, kamień szlachetny, koral, a sprzyjający znak zodiaku
2: rak.
1: Wszystkiego co najpiękniejsze, Coldplay muzycznie dla was.

0: Za chwilę o nieprawdziwych pumach, które postawiły na nogi służby. Za chwilę taką dłuższą, bo to już za 5 minut do 7 w wiadomościach i pierwszy tydzień z nowym CPN-em, czyli jak program zmienił ceny paliw. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
4: Why wait to say? At least I did in my way.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo prawie bezchmurne w większej części regionu od samego rana, ale w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, a wieczorem i w nocy i nad ranem możliwe burze i to intensywne opady deszczu. Napływać będzie do nas ciepłe powietrze zwrotnikowe. Biometr jest obojętny do 27 stopni dzisiaj od rana 16. Wiatr słaby, początkowo z południowego zachodu i z zachodu, później zmienny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 7.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pierwszy tydzień z nowym CPN-em. Jak program zmienił ceny paliw? Ambasador Izraela wezwany do MSZ-u. Chodzi o śledztwo związane ze śmiercią Polaka. Za chwilę też nieprawdziwe pumy postawiły na nogi służby. Marcin Krzemiński. Znów w górę ceny maksymalne paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. A za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0. Obowiązuje od poniedziałku, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
5: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela, to w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić do końca. MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności i uważa, że rodzinom należy się odszkodowanie. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. 3 osoby lekko ranne w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj po południu Peru. Miało magnitudę około 7 stopni, było odczuwalne w stolicy kraju Limie. Wstępnie odnotowano uszkodzenia w 22 domach, 6 szkołach i 12 placówkach służby zdrowia. YouTuber Stu aresztowany przez sąd na kolejny miesiąc. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności może mataczyć. Grozi mu do 15 lat więzienia. I głupie i niebezpieczne żarty, których ofiarą padły samorządy. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia pumy. Tak było m.in. w Ostrołęce, gdzie policja natychmiast ruszyła do akcji.
7: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
5: Trochę inaczej sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha. Tam okazało się, że sfabrykowane zdjęcia pumy trafiły na strony Nadleśnictwa Świdnica. Niemniej sami leśnicy mówią, że otrzymali też inne doniesienia o drapieżniku, więc jego obecności w okolicy nie można wykluczyć. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w formie cyfrowej i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek melduje się w półfinale w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną skończyło się dramatycznie. Po nieco ponad pół godzinie Kazaszka doznała kontuzji i przy stanie 4-1 dla Polki poddała mecz. Rybakina prawdopodobnie miała problemy ze ścięgnem Achillesa. Jak przyznała Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club w Cincinnati, jej rywalka grała już od kilku spotkań z zaopatrunkiem na nodze.
9: Kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie komfortu.
8: A stawka pojedynku była wysoka, bo Rybakina miała szansę zostać liderką rankingu tenisistek. W sobotnim półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a dziś wieczorem w Cincinnati kolejne dwa ćwierćfinały. To był wyjątkowy wieczór dla polskiego kwartetu w europejskich pucharach. Okazałe zwycięstwo odniosły Jaga i Kolejosz. Poznaniacy aż 7-0 pokonali mistrzów w Szwajcarii FC Thun, zaś Jagiellonia rozprawiła się z mistrzem Gruzji Iberią Tbilisi, pakując rywalom do siatki aż 4 bramki. Kropkę nad i trzeba jednak postawić w rewanżu i tu entuzjazm studzi trener Jagi, Adrian Siemieniec.
10: Przy swoich kibicach, na swoim terenie, w momencie kiedy mówiliśmy przed meczem, że ten przeciwnik nie ma nic do stracenia, to teraz już kompletnie będzie miał nic do stracenia, więc na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby zagrać intensywny, dobry, otwarty, ofensywny mecz.
8: W lidze konferencji Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem na wyjeździe, za to Górnik w Zabrzu musiał uznać wyższość swojego rywala, którym było słynne AS Monaco. Mimo że miting diamentowej ligi w Lozannie dopiero dziś o 20:00, to już rozegrano pierwszą konkurencję. Co prawda nie na stadionie, a w centrum miasta walczyli tyczkarze. Wygrał nie kto inny jak Szwed Armand Duplantis, ale po pasjonującej walce z Grekiem Emanuelem Karalisem. Dziś na bieżni wystąpi troje Polaków na czele z Piją Skrzyszowską.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Lekka atletyka od rana to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza 5 minut po godzinie 7 można sobie troszeczkę poćwiczyć. No i oczywiście cieszyć się różnymi wynikami tych fantastycznych osób, które tak szeroko ten sport rozpowszechniają. Dzisiaj jest Światowy Dzień Optymisty. Jeżeli tylko 3 przysiady, to tak też całkiem nieźle, bo z tego można zacząć. Piątek, 21 sierpnia dzisiaj w kalendarzu, a wśród solenizantów Bernard, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera i Wiktoria. Pięknego dnia, no i oczywiście dzień dobry o poranku.
2: Centrum.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jaj, serce, jaj, szczęście. Sporo jest tych płaszczyzn, na których trzeba się dogadać. 13 minut po 7, a dzisiaj podobno dzień będzie sprzyjał odpoczynkowi, przyjaźni, zabawie i będzie szansa na to, żeby się zrelaksować. Poważne dyskusje z bliskimi odłóżmy na później, a szczegóły już za kilka minut.
2: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio na

0: 18 minut po godzinie 7.
1: Horoskop Radia Centrum.
0: Baranie, będziesz w świetnym humorze. W pracy okazuj innym sympatię, w sprawach finansowych bądź czujny. Też szansa na niespodziewane propozycje mogą być związane z podwyżką, awansem. Na zebraniach przedstawisz pomysły, które zapewnią ci uznanie i szybką gotówkę. Popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół, a czyjeś sukcesy dodadzą ci odwagi. Byku, bądź uprzejmy, uczynny. Inni mogą cię dzisiaj bardziej potrzebować, ale do czasu. Potem będziesz nadrabiał różne swoje sprawy. Nie przesadzaj też, żebyś nie miał za dużo tych męczących zadań. Musisz mieć trochę czasu na gotowanie i dbanie o siebie. Dzięki temu będziesz spokojniejszy. No tak jak w tym garze zamieszasz, to będzie nieźle. Dzień już po południu sprzyja relaksowi. Rodzina będzie też chciała troszkę wolnego, znieść to ze spokojem. Bliźnięta, dzisiaj zaczniesz zwracać większą uwagę na to, co sądzą na twój temat inni. Warto zabiegać o uwagę, sympatię, ale nie za wszelką cenę. Wyciągaj wnioski, obserwuj otoczenie, a twoje pomysły będą bardzo dobrze przyjęte. Wieczorem warto porozmawiać z przyjaciółmi, trochę pośmiać się, odstresować. Raku, będziesz pewny siebie, nie pozwolisz się krytykować, rób to, co uważasz za stosowne, ale też nie przesadzaj. Dzisiaj upór może się obrócić przeciwko tobie. Po południu oderwij się od codziennych zajęć, odpocznij, pomyśl o weekendzie, czas też na porządki, ale krótkie. Siłownia, basen, regeneracja sił, to wszystko cię czeka i na pewno to dobre pomysły. Lwie, zwolnij tempo, nie rób nic na siłę, niech inni się spieszą, a ty zajmij się swoimi uczuciami. Miłość i związane z nią sprawy okażą się dzisiaj dla ciebie najważniejsze i warto na to stawiać. Dzisiaj dzień sprzyja też samotnym. Otwórz się na pozytywne rzeczy, może przynieść ci popołudnie zaskakujące spotkania i nowe znajomości. Wieczór sprzyja dobrej zabawie. Panno, jeśli ktoś skrytykuje twoje wybory, to się nie obrażaj. Zastanów się, jakich argumentów mógłbyś użyć albo coś zmienić. Może z czegoś rzeczywiście lepiej byłoby zrezygnować. Przemyśl swoje ostatnie decyzje. Poczujesz, jak wraca równowaga. Wieczorem odpocznij, zajmij się sztuką, a najlepiej rozwojem duchowym. Wago, będziesz w dobrym humorze. Bardzo chętnie zabierzesz się za trudniejsze zadania. Dzisiaj czas na rozwijanie nowych zainteresowań. Wiele ciekawych dyskusji. Po południu też czas na rozrywkę. Najlepiej intelektualną. Dobry film, artykuł natchnie cię odwagą, zainspiruje do działania. W miłości nadal powodzenie. A teraz...
1: Skorpion.
0: Będziesz bardzo zajęty. Ważne osoby będą chciały być z tobą w kontakcie i nudnawe rozmowy mogą się przedłużać. Coś dobrego z tego jednak wyniknie. Omawiaj zwłaszcza takie pomysły, które zapewnią ci szybki przypływ gotówki. Nie zmęczy cię to, doda optymizmu. Dzisiaj dzień optymisty, więc składa się dobrze. Co do zawodowych spraw, wszystko się będzie układało. Pojawi się też interesująca propozycja szkolenia albo wyjazdu. Wieczorem warto zadbać o zdrowie i trochę wyciszyć się przed snem. Strzelcu, dzisiaj powodzenie. Będziesz szybki, skuteczny, czujesz, że trudności da się pokonać, nabierzesz ochoty na awans, działaj, ale nie bądź krytyczny i nerwowy. Pamiętaj też o danych obietnicach, wszystko się ułoży, wieczorem czas na relaks albo sport, no i szansa na nowe znajomości, ale nic na siłę. Koziorożcu, będziesz komuś potrzebny, znajomy będzie miał do ciebie sprawę, razem zastanowicie się, co zrobić, no i uda się to szybko osiągnąć. Dzisiaj nie przesadzaj też z krytykowaniem, ktoś może cię nawet obrazić, ale nie przejmuj się tym specjalnie. Po południu czas na szybkie zakupy, potem postaraj się odpocząć i potrzebujesz choć chwilę tylko dla siebie, więc pomyśl o tym. Wodniku, będziesz towarzyski, wyrozumiały, odezwiesz się do znajomych, poznasz opinie innych, zasięgniesz porady. Także w pracy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym zainspiruje cię do działania. A dzisiaj czas na zdobywanie ciekawych informacji. Po południu warto zadzwonić do bliskich, wyciągniesz drobne sekrety, ale wszystko się tak jakoś ładnie poukłada.

0: W miłości ostrożnie, nie obrażaj się na bliską osobę, jeśli będzie miała na jakiś ważny temat inne zdanie. Ryby, uważaj dzisiaj na słowa, panuj nad emocjami, różne ważne osoby zainteresują się twoimi sprawami, ale to nie znaczy, że musisz się we wszystkim z nimi zgadzać. Niczego nie obiecuj, zanim nie poznasz całej sprawy. Dzisiaj dzień sprzyja sukcesom, choć tym razem warto troszkę się zastanowić. Nie zawiodą cię przyjaciele, na popołudnie warto zaplanować sympatyczne spotkanie.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: trąbimy tu i tam, co dzieje się w regionie. Od samego rana. Dawid Nawrocki już w studiu.
1: Witam państwa, witam cię. Trąbienie, no bo dzisiaj roztrąbiony Kalisz, festiwal, finał, ostatni dzień, wiele wydarzeń zaplanowanych, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
0: 7:30 będziemy już opowiadać o tych historiach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaję gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
6: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy. Na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
3: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
9: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Jest 7.30, czas na informacje z regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostatni dzień festiwalu Roztrąbiony Kalisz już dziś. Ponadto pijane nastolatki, które hulajnogą uciekały przed policją, a w sporcie ostrowscy szczypierniści, którzy szlifują formę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dzisiaj ostatni dzień festiwalu Roztrąbiony Kalisz, który towarzyszy Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych. A co czeka gości festiwalu ostatniego dnia? O tym Małgorzata Kałużna, organizatorka.
3: Piątek, dzień finału. O godzinie 14:00 spotkanie z muzyką świętego Józefa. 16:00 to Estrada Młodych, czyli koncert wszystkich uczestników 18:00 Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus na polanie przy domku parkowego. I o 20:00 Dizzy Boys Brass Band. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Wstęp jest wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jechali hulajnogą pod wpływem alkoholu. Gdy policja chciała ich zatrzymać, podjęli ucieczkę, którą w pewnym momencie kontynuowali pieszo. Koniec końców zostali ujęci przez mundurowych. Mowa o 16-letnim mieszkańcu gminy Ostrzeszów oraz 15-letniej mieszkance gminy Grabów nad Prosną. Do tej interwencji doszło w środowy wieczór w Rogaszycach w gminie Ostrzeszów.
4: Funkcjonariusze poddali nieletnich badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierujący, jak i jego pasażerka znajdowali się pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości u 16-latka wykazało 0,27 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast u 15-latki 0,42 mg na litr.
2: Przekazała Radio Centrum młodsza aspirant Eliza Rybczak, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. O dalszym losie nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Pięć meczów kontrolnych i komplet zwycięstw. To dotychczasowy bilans piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi w okresie przygotowawczym. Zespół trenera Kima Rasmussena ostatnio grał zwycięski turniej w Czechach, a teraz nadal szlifuje formę w Ostrowie. Wygrane oczywiście cieszą, ale skupiamy się na zgraniu z nowym rozgrywającym i poprawą błędów, powiedział Radio Centrum Marek Szpera, grający asystent duńskiego szkoleniowca Ostrowi.
5: Każde zwycięstwo buduje, ale też wiemy, że po tych zwycięstwach mamy dużo do poprawy i na tym się skupiamy. Myślę, że ten wynik jest ważny, ale ten aspekt taki stricte taktyczny, stricte ten pomysł, który chcemy wdrożyć, no i zasady i odpowiedzialność na parkiecie, za którą teraz trener Kim zwraca uwagę, że jednak nie możemy robić sobie rzeczy, które sobie tam gdzieś wymyślimy w głowie. Musimy się trzymać tego, co mamy grać i brać odpowiedzialność za to, co robimy na boisku. To jest bardzo ważne.
2: Rebut KPR Ostrowi pozostał jeszcze do rozegrania jeden mecz sparingowy 28 sierpnia w Kaliszu z Netland MKS-em. Sezon ligowy ostrowski zespół zainauguruje 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 7.34, przeciągamy się, ale absolutnie nie za kółkiem, a tutaj, no, żeby troszeczkę było intensywniej, to musimy się obudzić tu i tam. Utrudnienia na Złotej w Kaliszu, tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu i przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, Krajowa 12, Kaliszy Patówek. Tutaj na chwilę może być drzemka w oczekiwaniu na zielone światło, bo całodobowy ruch wahadłowy od Zdun do Kalisza, tutaj utrudnienia, skrzyżowanie Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach, tutaj ruch kierowany przez drogowców w ciągu prac albo tymczasowa sygnalizacja świetlna w godzinach poza pracą drogowców także w nocy. Objazdy przez Szałę, Tłokinie, do końca roku jeszcze utrudnienia. W Ostrowie Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej przebudowa, ograniczenie prędkości, miejscowe zwężenia. Remont Wrocławskiej kilka miesięcy potrwa jeszcze, a obejmuje odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Za Ostrowem jadąc w stronę Krotorzyna przebudowa drogi krajowej numer 36.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Idą zmiany w przepisach o oponach. Rząd zmieni zasady recyklingu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce podnieść wymagane poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon, zwiększając odpowiedzialność producentów w tym zakresie. Obecne wymogi ustalono w 2001 roku, a nowelizacja ma dostosować prawo do faktycznej wydajności systemu, który już teraz przekracza stare normy w zakresie recyklingu. Resort zapewnia, że zmiany mają docelowo odciążyć kierowców i inne podmioty ponoszące koszty zagospodarowania odpadów, mimo potencjalnego wpływu na ceny opon, a kierowcy obawiają się, że to wpłynie na koszty ogumienia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Jason Derulo, taka lekka, łatwa, przyjemna piosenka. Temat będzie teraz poważny.
1: Tak, zwłaszcza dla 23-latka, któremu grozi do 20 lat więzienia, a powodem planowanie zamachu terrorystycznego na czołowych polskich polityków.
0: Kto udaremnił te jego plany, o tym w wiadomościach o 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
8: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
11: Garnitur!
12: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: To będzie piękny dzień, ale do czasu. 18 stopni od rana, dużo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, stopniowo będzie wzrastało do dużego. 27 stopni to jest ta najwyższa temperatura. Wiatr najpierw południowo-zachodni, potem zachodni, potem zmienny. Na razie wieje słabo, ale może się zdarzyć, że burze, które zapowiadają synoptycy już od 21 do godziny 9 rano przez całą noc, mogą nam przynieść zdecydowanie silniejsze porywy do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwe grad, a intensywne opady deszczu miejscami do 70 mm. Ostrzeżenie o burzach może być aktualizowane.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Miał planować zamach na czołowych polityków. Młody mężczyzna zatrzymany. Kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Powiemy gdzie. To może być początek rewolucji, mówią lekarze. Chodzi o szczepionkę na czerniaka. Marcin Szamiński w rękach cybersłużb, 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Młodego mężczyznę namierzyli na grupie internetowej Obroni Palnej funkcjonariusze z Krakowa. Zobaczyli wpis mieszkańca, jak się okazało, województwa lubelskiego z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami na północnym i południowym zachodzie kraju. Między godziną 17 dziś a 11 jutro zagrzmieć może w pasie od Zgorzelca i Kłodzka przez Leszno, Konin po Toruń i Grudziądz. Tam alerty drugiego stopnia. Spodziewajcie się ulew i gradu oraz silnego wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed samymi ulewami z kolei od Żar przez Poznań i Bydgoszcz po Świecie będą obowiązywać wieczorem, w nocy i rano. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym zginęło co najmniej 16 osób w Kijowie i okolicach. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Koziel.
5: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. 86 z nich to budynki mieszkalne.
4: To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Lekarze czekają na publikację wyników, mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
6: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
4: Wśród osób, które brały udział w badaniu, są także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. To ich prywatna sprawa. Tak brytyjski premier Andy Burnham mówi o kwestiach bezpieczeństwa powracających do kraju księcia Harry'ego oraz jego żony Meghan Markle. Sussexowie mają się z dziećmi przeprowadzić z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Dziennikarze pytali premiera, czy koszty ich ochrony poniesie podatnik. 6 lat temu Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, w związku z czym stracili policyjną ochronę. Książę Harry zaskarżył tę decyzję do sądu, ale ten podzielił rządową decyzję.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie kluby jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową tych rozgrywek Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Mimo imponującego zwycięstwa kolejorza, jego trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej z lekką kurtuazją przekonywał dziennikarzy, że Poznaniaków czeka jeszcze mecz wyjazdowy. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz stwierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Pod znakiem zapytania stoi za to start polskich zespołów w Lidze Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość AS Monaco. Drużyna z księstwa wygrała 3-2. Remis na wyjeździe uratował za to Raków z Hajdukiem Split, zdobywając gola na 2-2 w ostatniej akcji meczu. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki. Pia Skrzyszowska wystąpi już dziś w diamentowej lidze w Lozannie. Obok niej m.in. jej wielka rywalka Nadine Wieser. Polka i Holenderka powalczą w biegu na 100 metrów przez płotki. Pierwsze starcie już dziś, a kolejne w Chorzowie w niedzielę. Tam Pia zapowiadała rewanż za ostatni Mistrzostwa Europy.
8: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
7: W Lozannie wystąpi jeszcze dwójka Polaków. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, zaś Patryk Sieracki będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę. W tym sezonie Holender zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.
2: Kursy walut.
3: Zaglądam do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4,31 zł, dolar amerykański 3,69 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. Już prawie 7 minut po godzinie 8, a tutaj Radio Centrum na 106,4, tutaj lato, tutaj jeszcze o tym lecie będziemy sporo rozmawiać, a dzisiaj Światowy Dzień Optymisty i najważniejsze, żeby dobrze zacząć dzień i z taką myślą, że to piątek, zawsze można cieszyć się już weekendem nadchodzącym, czy dla niektórych może już ten weekend jest. Astronomicznego lata z nami jeszcze 32 dni i to także napawa optymizmem.
2: Radio na wakacje.
3: A skoro jeszcze wakacje, skoro jeszcze lato, to Margaret się do tego dołącza, życząc miłego lata muzycznie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama
6: od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

19 minut po godzinie 8, everywhere, Fleetwood Mac, wszędzie. Wszyscy myślą o tym, jak to sprawić, żeby być szczęśliwymi. No i okazuje się, że szczęśliwi ludzie mają podstawową rzecz na uwadze. 7 kluczowych nawyków, 7 rzeczy, których unikają. Nasze samopoczucie nie zawsze zależy tylko od tego, co nas spotyka. Przede wszystkim od tego, jak na to reagujemy. I uwaga, co robią szczęśliwi ludzie, żeby być szczęśliwi? Po pierwsze, zauważają to, co dobre. Po drugie, dają sobie chwilę na wyciszenie. Po trzecie, starają się być tu i teraz. Po czwarte, podważają negatywne myśli. Po piąte, dbają o bliskie relacje. Po szóste, rozmawiają, proszą o pomoc. I po siódme, pielęgnują relacje z innymi. Ale ważne też, czego nie robią szczęśliwi ludzie. Po pierwsze, nie rozpamiętują porażek w nieskończoność. Po drugie, nie pozwalają, by stres przejął kontrolę. Po trzecie, nie marnują czasu i energii na urazy i zazdrość o sukcesy innych. Po czwarte, nie wyciągają pochopnych wniosków. Po piąte, nie wyolbrzymiają problemów. Po szóste, nie skupiają się na tym, czego nie mogą zmienić. A po siódme, nie myślą tylko o sobie. Jakie to piękne. Wpisujemy, no i niech działa.

0: Ostatni dzień lata, to jeszcze wszystko przed nami. Zanim się lato skończy, to jeszcze jest sporo wydarzeń, a także w regionie południowej Wielkopolski.
1: Tak, zwłaszcza sporo dożynek. Kolejne już jutro, choćby w gminie Stawiszyn, parafialno-gminne w Zbiersku. Dożynki, ważna sprawa, więc...
0: opowiadać o tym między innymi o 8.30. Nie warto, tak?
1: No. Nie warto dodatkowo zapraszać, no bo jednak dożynki, no to każdy wie, że to warte uwagi wydarzenia.
0: Ale na pewno będziemy mówić, co się wydarzy, jeśli chodzi o programy, bo tutaj małe różnice czynią duże znaczenie dla tych, którzy na przykład są fanami jakiejś muzyki czy jakichś konkretnych zespołów.
1: Czy lotów balonem.
0: O właśnie, 8.30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama. Súbeme la radio.

0: Minęła 8:30, co w regionie? Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dożynki w gminie Stawiszyn już jutro. Ponadto 62-latek, który rzucał mołotowami w strażaków, ma być poddany badaniom psychiatrycznym, a w sporcie młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy i miasta Stawiszyn w ten weekend podziękują za plony. Miejscowe dożynki odbędą się już jutro, a o szczegółach powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
4: Serdecznie zapraszam na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. Tradycyjnie rozpoczynamy uroczystą dziewczynną mszą świętą za pomyślność tegorocznych zbiorów, by następnie przejść barwnym korowodem na teren boiska CKS. A tam liczne atrakcje, wydarzenia, których zwieńczeniem będzie występ kabaretu Rancho oraz koncert zespołu Lombard. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych z pysznymi kulinariami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy miasta Stawiszyn. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania.
2: Przygotowania do dożynek trwają już od jakiegoś czasu. Na terenie całej gminy pojawiły się witacze, ponadto przygotowano tradycyjny wieniec dożynkowy, a same obchody rozpoczną się sobotnią mszą świętą o 15:00.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 62-latek z Dobrej Nadziei w powiecie pleszewskim został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna podczas policyjnej interwencji zabarykadował się w domu i rzucał przez okno w kierunku strażaków podpalony hełm, a także koktajle Mołotowa.
5: Mężczyzna usłyszał łącznie dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy tutaj narażenia tych strażaków na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia, a także posiadania 145 sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia. To postępowanie jest w toku.
2: Przekazał Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w lipcu. Mężczyzna został obezwładniony po kilku godzinach, był wówczas trzeźwy. Wcześniej mężczyźnie w związku z podejrzeniami rodziny dotyczącymi pogorszenia jego stanu zdrowia odebrano broń. Śledczy badają teraz m.in. motywy jego działania. 62-latek ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Jeszcze dobrze nie opadł kurz po znakomitym trzecim finale indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu w Ostrowie, a Polski Związek Motorowy opublikował gospodarzy finałów IMP w klasie 500R. Trzeci finał 17 września odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
6: Indywidualnego mistrza Polski w klasie 500R wyłoni, podobnie jak w przypadku seniorów, cykl trzech finałów. Pierwszy odbędzie się 9 września w Zielonej Górze. Dzień później rywalizacja przeniesie się do Krosna na drugi finał, a decydująca batalia o medale rozegrana zostanie 17 września w Ostrowie Wielkopolskim. Stadion Miejski będzie zatem areną rozdania medali zarówno w rywalizacji seniorskiej, jak i młodzieżowej w klasie 500R. Obrońcą tytułu i zdecydowanym faworytem do złota będzie Franciszek Szczyrba, aktualny mistrz świata i Europy w tej klasie. O wysokie miejsce może powalczyć także młody zawodnik ostrowskiego klubu Szymon Lis. Na ostateczną listę uczestników finałów indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R trzeba jeszcze poczekać. Warto dodać, że w tej rywalizacji 3 lata temu Paweł Sitek, obecny lider formacji juniorskiej ostrowskiego klubu, zdobył tytuł wicemistrzowski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: No to jedziemy, 8:35 na zegarach, jakoś tak spokojniej na drogach. No i nie ma już takich intensywnych tematów związanych z dojazdem do szkół. To się dopiero zacznie. Na 8 już kto miał dojechać do pracy, to dojechał, a teraz to jedynie można spokojnie przemieszać drogi regionu także. Wyjazd z Opatówka do Zduntu na prawie 2-kilometrowym odcinku drogi brakuje oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności, nieusunione pobocza. Warto zwolnić, bo również całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza spowoduje, że trzeba będzie troszeczkę tutaj się zatrzymać, jeżeli nie traficie na zielone, bo tutaj ten ruch wahadłowy jest niezmiennie intensywny, a możliwe objazdy przez Strzały albo Tłokinie. W Kaliszu czasowa zmiana organizacji ruchu na Złote i przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. W Ostrowie remont wrocławski jeszcze potrwa kilka miesięcy. Leduchowskiego prace od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, przebudowa Krajowej 36 To za stronę, w stronę Krotoszyny, odcinek Zacharze Plamki Łąkociny.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Przypominamy, znów w górę ceny maksymalne na stacjach paliw. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 52 grosze, benzyny 98 7 zł. 33 grosze, a oleju napędowego 7 zł. 56 groszy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Kalendarz muzyczny.
6: W 1955 roku, właśnie 21 sierpnia, urodził się Tomasz Lipiński, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, współzałożyciel i lider zespołów Tilt i Brygada Kryzys. To już jeden ze sztandarowych utworów grupy Tilt. Mówię Ci, że...

0: Odwiesz na pytanie, który był Bolek, a który Lolek. Nie wiem, czy ten Dawid pamiętasz jeszcze taką bajkę.
1: Czemu miałbym nie pamiętać? Całe pokolenia się wychowały na bajkach.
0: Na pewno Kota Bonifacego i Filemona to już chyba odróżniamy się też, nie?
1: No, ja odróżniam, nasi słuchacze mam nadzieję też, w zależności jakie bajki kto kiedy oglądał. No a Kot Bonifacy już nie będzie sam, Filemon, jego przyjaciel dołączy do niego, a więcej szczegółów i gdzie, kto do kogo dołączy, za kilka chwil.
0: To już o 9:00.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj piękne słońce przez większą część dnia. 27 stopni maksymalnie, 20 już teraz. Wiatr początkowo z południowego zachodu wieje słabo i z zachodu będzie zmieniał kierunek na różne. Biomet jest obojętny, pozostają pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii. Napływa do nas ciepłe powietrze zwrotnikowe. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wieczór, noc i poranek wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami. Obowiązuje to ostrzeżenie od 21 do 9 rano.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Podejrzane przewody na torach na Lubelszczyźnie. Tym zaczniemy. Potem krajobraz po gwałtownych burzach w Małopolsce i nowy, choć kultowy i dosłownie posągowy mieszkaniec Sochaczewa. Marcin Krzemiński. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne.
5: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myśleniski. Ze szczegółami Katarzyna Młynarczyk.
7: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
7: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, między innymi szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
5: Przypomnę, że dziś wieczorem, w nocy i rano burze i ulewy możliwe w 4 województwach w zachodniej połowie kraju. Chodzi o cały Dolny Śląsk i Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. Tam alerty 1 i 2 stopnia. Podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych w górę. Rząd proponuje podniesienie stawki CIT zobowiązujących dziś 19% do 30%. To częściowo odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
9: Staną po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
5: Mówi premier Donald Tusk. CIT dla koncernów ma wzrosnąć do 30% w przyszłym roku. Za 4 lata wróci do 19%. Kot Bonifacy nie będzie sam. Do stojącej w Sochaczewie figury bohatera Dobranocki oficjalnie dołączy dziś jego młodszy przyjaciel, kot Filemon.
10: Nareszcie będzie spokój, pojedziemy sobie na łąkę.
11: A może przed wyjazdem napijemy się mleka?
5: Sochaczew to nieprzypadkowe miejsce. Związany jest z nim współtwórca przygód kultowych zwierzaków Marek Najman. Uroczyste odsłonięcie figury Filemona o 16 na placu Kościuszki.
12: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Do obrony tytułu w Cincinnati zostały już tylko dwa kroki. Iga Świątek zagra o finał tysięcznika, a jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka w półfinale znalazła się po tym, jak Jelena Rybakina z Kazachstanu przerwała mecz z powodu kontuzji łydki przy stanie 4-1 dla Polki. To efekt wyczerpujących spotkań, mówiła Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
13: Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem, gra więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były bardziej, no były krótsze po prostu i czasami mniej wymagające.
12: Ostatnio dobra gra Polki sprawiła, że ma też szansę na awans do finału turnieju mistrzyń kończącego sezon, ale jak mówi Iga, nie patrzy na ranking.
13: Nie, na serio nie zerkam, więc nie mówcie mi jak coś, bo myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
12: A dziś kolejne ćwierćfinały w Cincinnati. Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, a pogromczyni Sabalenki Czeszka Sara Bejlek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Wielkie zwycięstwa, remis i porażka. Tak wyglądał pucharowy czwartek w wykonaniu polskich drużyn. Lech Poznań zdemolował szwajcarski FC Tunasz 7-0 w walce o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach Jagiellonia wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. W lidze konferencji nie było jednak już tak różowo. Górnik u siebie przegrał z AS Monaco 2-3, a remis w ostatnich minutach meczu uratował w Splicie Raków. A na krajowym podwórku rusza 5. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a w niej derby, jakich jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z wieczystą Kraków. Ten mecz już dziś o 20:30. Polska reprezentacja koszykarzy gra ostatnie spotkania kontrolne przed decydującymi eliminacjami do Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Bój o mistrzostwa zacznie się w czwartek w Rydze. Tam Polacy zagrają z Izraelem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 7 minut po godzinie 9, jaka perspektywa przed nami? Piątek, 21 sierpnia, oczko do nas puszcza dzisiaj weekend. No i można powiedzieć, że za chwilę uśmiechnie się już bardzo szeroko Światowy Dzień Optymisty. Jak to się wszystko ładnie składa, no nie mówcie, że jest inaczej.
14: Dzień dobry.
3: Tylko lato stygnie, ale na szczęście w piosence.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

Boston, to nie Boston, to Suwałki. Policjanci z Podlaskiego zostali wyzwani do nietypowej interwencji przed wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego. Co się stało, jak myślicie? Kursantka troszeczkę tam poszalała. Mimo tego, że nie zdała egzaminu na prawo jazdy, postanowiła wsiąść za kierownicę, odjechać z parkingu. Zdenerwowała się kobita, no co? I zrobiła to na oczach pracownika WORD-u. No i ten powstrzymał przed dalszą jazdą tę zestresowaną kursantkę, która mimo wszystko próbowała udowodnić, że ona i tak wsiądzie. Powiadomił policję, no i skończyło się to tym, że 1500 zł mandatu, 6-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

0: Jak to już nas pytają, where do you go, to mówimy, chodźmy do Kępna.
1: Tak, zwłaszcza od 4 do 6 września, gdzie będzie się odbywał wtedy Festiwal Trzech Kultur. Kępno ponownie stanie się multikulturowe, tożsamość polska, niemiecka, żydowska na nowo zawitają do tego miasta.
0: A ten temat między innymi w wiadomościach o 9:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.

Oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.

0: Minęła 9.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Festiwal Trzech Kultur w Kępnie. Ponadto powiemy o nowej metodzie oszukiwania seniorów, a na koniec termina szkaliskich i ostrowskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 4 do 6 września Kępno znowu stanie się multikulturowe, a to dzięki 9. edycji Festiwalu Trzech Kultur. Przez lata miasto to tworzyły społeczności polskie, niemieckie i żydowskie, a festiwal za sprawą koncertów i wykładów chce celebrować dawną różnorodność narodową miasta, które w tym roku świętuje 365-lecie nadania praw miejskich.
3: To jest okazja również do wspólnego spotkania się mieszkańców obecnych miasta Kępna, ziemi kępińskiej, ale również tych wszystkich, którzy wyjechali, wyemigrowali z naszego miasta, a na festiwal przyjeżdżają, chcą go odwiedzać. To również okazja do promocji miasta, nie tylko przez mieszkańców, ale przez wszystkich tych gości, którzy specjalnie na festiwal przyjeżdżają, żeby się dowiedzieć o historii Kępna, o historii nacji tutaj żyjąc. Wszystkich serdecznie na festiwal tegorocznych zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski, zespoły klezmerskie.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Pełny harmonogram festiwalu, którego partnerem medialnym jest Radio Centrum, znajdziecie na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Czy przestępcy polujący na zbyt ufnych seniorów znaleźli nową metodę na swoje oszustwa? Z redakcją Radia Centrum skontaktowała się nasza słuchaczka Ewelina. Z informacji, które nam przekazała, wynika, że do jej babci zadzwonili oszuści, którzy próbowali wyłudzić od niej pieniądze. Co istotne, do tego celu posłużyli się wcześniej raczej nieznaną historyjką. Przestępcy próbowali wmówić seniorce, że jej wnuczka jest w szpitalu i zachorowała na poważną, dotychczas niewystępującą w Polsce chorobę. Jedynym lekiem miały być specjalne szczepionki, których koniecznie trzeba było kupić 4 sztuki. Koszt jednej 15 tysięcy złotych. Na szczęście babcia pani Eweliny nie dała się oszukać, jednak nasza słuchaczka przestrzega innych mieszkańców Kalisza i regionu przed nową metodą oszustów. Więcej szczegółów o tej sprawie na www.rc.fm. Orlen Superliga podała dokładne terminy pierwszych wrześniowych kolejek sezonu 2026-27. Zespoły z Kalisza i Ostrowa rywalizację rozpoczną 5 września, a derby Wielkopolski w trzeciej kolejce odbędą się nie jak większość meczów w weekend, a w środę 23 września o 20.15.
4: Sezon 2026-27 otworzy mecz o Super Puchar Polski w Łodzi 29 sierpnia, kiedy to spotkają się mistrz kraju Industria Kielce i zdobywca Pucharu Polski Orlen Wisła Płock. 4 września odbędzie się pierwszy mecz ligowy, a dzień później do rywalizacji przystąpią obie drużyny z naszego regionu. W sobotę 5 września o 18 w Opolu Skoro Top Gwardią zmierzy się Rebut KPR Ostrowia, a o 20.15 w Kaliszu Netland MKS podejmie mistrza Polski Industrię Kielce. W drugiej serii gier kaliszanie w środę 9 września o 18 zagrają w Kwidzynie, a w sobotę 12 września o tej samej porze Ostrowianie zmierzą się u siebie z Orlen Wisłą Płock. W trzeciej kolejce, która rozbita została od 19 do 23 września, dojdzie do derbów Wielkopolski. Najbardziej oczekiwany przez kibiców mecz w regionie w pierwszej rundzie odbędzie się w środę 23 września o 20.15 w Kaliszu, gdzie Netland MKS podejmie biało-czerwone pasiaki z Ostrowi. Pierwszy miesiąc Orlen Superligi zespół z Kalisza zakończy 26 września wyjazdowym meczem w Legionowie, a Rebut KPR Ostrowia dzień później zmierzy się o 15 w ostrowskiej arenie z drużyną trenera Krzysztofa Lijewskiego Industrią Kielce. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Instal Pro, projekt Roka i Stella.
0: Armatura24.pl. Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Ważna noc za nami, za Igą Świątek, za jej fanami. No i kolejny krok do tego, żeby obronić tytuł w Cincinnati. Czy tak będzie?
1: Na razie na pewno jest w półfinale, a to wszystko za sprawą zwycięstwa z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Co prawda przeciwniczka nie wytrzymała do końca meczu, no ale krecz to też jest zwycięstwo.
0: Szczegóły o 10:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
6: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne, bezchmurne niebo, ale w ciągu dnia będzie przybywało chmury i stopniowo będzie zachmurzenie wzrastać do dużego. Dzisiaj wieczorem możliwe burze na południowym wschodzie województwa, właśnie najintensywniej z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie do 27 stopni, 22 teraz. Wiatr na razie z południowego zachodu i z zachodu. W ciągu dnia będzie zmieniał kierunek. Biomet jest obojętny. Ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami obowiązuje dzisiaj od 21 do 9 rano.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Potem poszukiwania autora zdjęcia Pumy. Wrócimy też do kolejnej wygranej Igi Świątek. Marcin Krzemiński przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów, to cytat politycznego duopolu. Wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wałbrzyska policja szuka osoby, która dostarczyła leśnikom rzekome zdjęcia Pumy, rzekomo zrobione fotopułapką, które postawiło na nogi służby i urzędników z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Fotografię opublikowało Nadleśnictwo Świdnica, tłumacząc się troską o bezpieczeństwo i wysokim przekonaniem co do wiarygodności źródła. Policja nie podważa autentyczności samego zdjęcia, a jedynie miejsce jego powstania.
7: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
8: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
7: Nie pochodzi z tego miejsca.
6: Mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za wspomniane wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporowski i sumski. Poinformowały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych. Podały siły powietrzne. To 1640 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa Kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu. Błażej Kulesza.
9: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
10: Łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
9: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
10: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
6: W sobotę Świątek zagra o finał i rywalką będzie Jessica Pegula.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 10, 10.30. Kolejny odcinek cyklu publicystycznego na naszej antenie, tak się mówi. Tym razem naszym gościem będzie Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A między innymi o tym przyszłym roku akademickim, który też się już zbliża wielkimi krokami, i o inwestycjach Wydziału będzie rozmowa z naszym gościem. 10.30 spotkanie właśnie z Wydziałem Dziekanum UAM-u w Kaliszu.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.
3: A my jeszcze wykorzystujemy te wakacyjne klimaty muzyczne także. Zbigniew Wodecki.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: czyszczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: 6 i 4 FM.

0: Na chwilę to krótki akt strzelisty. Gdybyście chcieli pozostawić tam pojazd na mniej niż godzinę, to trzeba zmówić Ojcze Nasz, za drugą godzinę domodlić Zdrowaś Mario, a jeśli postój trwa do 3 godzin, to odmówić 1/10 za kierowców. No, jest to jakiś pomysł. Gdyby się okazało, że ktoś się jednak nie dostosuje do tego, auto zostawi, no to jest też taka informacja, można przeczytać na tablicy: nie wystawiamy mandatów, sumienie działa całodobowo. Gdyby jeszcze się okazało, że auto zniknęło, bo teren nie jest strzeżony, to odpowiedzialność za samochód ponosi kierowca i jego anioł stróż, więc wiadomo, do kogo się udać.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy: kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis, a od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ewaluacja, uprawnienia do prowadzenia doktoratów, inwestycje w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym imienia Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a to Wydział Kaliski. O tym między innymi za chwilę będziemy rozmawiać z dziekanem Wydziału Radosławem Nawrockim o 10.30. Kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi na antenie Radio Centrum.

0: Jest 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie dziekanie, za waszym wydziałem ważny element naukowego życia to jest ewaluacja. Co to w ogóle jest?
3: No, ewaluacja to jest taki proces oceny działalności naukowej i artystycznej, który dokonywany jest co 4 lata. Oceniane są dyscypliny, które funkcjonują na danej uczelni i które mają odpowiednią liczbę zatrudnionych pracowników badawczo-dydaktycznych, prowadzących właśnie działalność badawczą i działalność artystyczną. Od czasów reformy Jarosława Gowina, tak zwanej ustawy 2.0, ewaluowane są właśnie dyscypliny, a nie wydziały. No i w związku z tym nasi pracownicy, reprezentujący bardzo różne dyscypliny, od pedagogiki, poprzez literaturoznawstwo, językoznawstwo, socjologię, filozofię, mamy dość zróżnicowany wydział, wchodzą w skład dyscyplin, które są ewaluowane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W praktyce są dołączani, mówiąc brzydko, do dyscyplin, które no, większość pracowników pracuje na wydziałach poznańskich. Czyli profesor Piotr Szczykiewicz jako literaturoznawca swoim dorobkiem wzmacnia dyscyplinę literaturoznawstwo, która jest realizowana głównie na Wydziale Filologii Polskiej Klasycznej, no częściowo oczywiście też w Kaliszu. No i tak jest też z pedagogami, filozofami, socjologami, antropologami i tak dalej.
2: Ale
3: są dwie dyscypliny, które są takie typowo kaliskie. To są sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki i sztuki muzyczne. I dotychczas w tych sztukach nie miał uniwersytet prawa do doktoryzowania i do habilitowania, bo one nie były w poprzedniej ewaluacji poddane ewaluacji. Wcześniej, tak jak powiedziałem, były ewaluowane wydziały, to nie wiązało się z uzyskaniem praw wtedy do doktoryzowania, to były odrębne procesy. No i teraz pierwszy raz odważyliśmy się wziąć udział w ewaluacji właśnie w kontekście tych dwóch dyscyplin. Dostaliśmy oficjalną decyzję z ministerstwa. Wiemy, że w tych dwóch dyscyplinach udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki w ewaluacji. W sztukach muzycznych to jest kategoria B+, dająca nam możliwość prowadzenia doktoratów, przewodów doktorskich, a w sztukach plastycznych i konserwacji dzieł sztuki jest jeszcze lepiej, bo dostaliśmy kategorię A. W związku z tym oprócz prawa do doktoryzowania będziemy mieli też prawo do prowadzenia przewodów habilitacyjnych.
2: I to jest bardzo ważne pod tym względem, że no, nie każda uczelnia może tak sobie z marszu po prostu tworzyć doktorów, ani ich habilitować. To rzeczywiście no, muszą być jakieś te wydziały i jednostki no, o określonych warunkach.
3: Tak, to tak jak powiedziałem, musi być odpowiednia liczba osób prowadzących działalność badawczo-artystyczną, w tym przypadku głównie artystyczną, no i musi uzyskać odpowiednią kategorię naukową. W przypadku doktoratów to jest co najmniej B+, w przypadku habilitacji to jest co najmniej kategoria A, no i tak jak mówiłem, w tych dwóch dyscyplinach udało nam się to osiągnąć. To jest sytuacja dla Wydziału nowa, bardzo nas to cieszy. Pierwszy raz w historii Wydziału udało się takie prawa zdobyć i chcę zaznaczyć, że ewaluacja obejmowała dwie kadencję, w której dziekanem był profesor Szczykiewicz. Ja wtedy byłem prodziekanem do spraw nauki, no i obecnie realizowaną kadencję, więc ten sukces ma wielu ojców. Przede wszystkim tutaj chciałbym pogratulować i raz jeszcze podziękować artystom, bo to ich dorobek przede wszystkim jest najważniejszy i na podstawie tego mogliśmy te kategorie uzyskać, ale szereg różnych osób, które pracowały nad ewaluacją, nad opisami tych zdarzeń, też tutaj chciałbym wyróżnić. No i władze dziekańskie zarówno obecnej kadencji, jak i poprzedniej na czele z panem właśnie profesorem Piotrem Szczykiewiczem. To jest cała masa ludzi, którzy do tego sukcesu się przyczynili. Ja tylko przypomnę, że ewaluacja jest prowadzona według trzech kryteriów. To jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności. To są efekty finansowe badań naukowych i wpływ działalności naukowej czy artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. W przypadku sztuki to drugie kryterium nie jest brane pod uwagę, czyli w zasadzie są dwa kryteria. I to, co szczególnie cieszy, to fakt, że w przypadku dyscyplin związanych ze sztuką mamy do czynienia z dużą uznaniowością, czyli poszczególne zdarzenia, czy to wystawy, czy koncerty, czy jakieś projekty artystyczne są oceniane przez ekspertów ze środowiska artystycznego powołanych przez ministerstwo i ich ocena merytoryczna jest subiektywna i tak wysoka kategoria świadczy, że te działania podejmowane przez naszych artystów są cenione w środowisku artystycznym w Polsce, co szczególnie jest ważne, bo przypomnę, że my nie jesteśmy typowym wydziałem artystycznym, nie jesteśmy uczelnią artystyczną, tak jak Uniwersytety Artystyczne, czy dawniej ASP, czy Akademie Muzyczne, tylko jesteśmy wydziałem pedagogiczno-artystycznym i te kierunki artystyczne są prowadzone jednak w kontekście edukacji artystycznej. I my konkurujemy z artystami reprezentującymi taką czystą sztukę, czy to w akademiach muzycznych, czy właśnie w uniwersytetach artystycznych, co nie jest łatwe. To tym bardziej cieszy, że udało nam się uzyskać kategorie tak wysokie, szczególnie sztuki plastyczne pokonały, jeśli tak można użyć takiego sportowego języka, dyscypliny realizowane na typowych artystycznych uczelniach. To naprawdę jest ogromne osiągnięcie. Jest się z czego cieszyć.
2: W szczególności, że no, oceniają to eksperci, no i okiem eksperta rzeczywiście no, to jest poziom wysoki.
3: Zgadza się. To jest poziom wysoki. My oczywiście wybraliśmy te zdarzenia, które według nas też konsultowaliśmy to w szerszym gronie i w Poznaniu i z innymi osobami pracującymi na innych uczelniach artystycznych i wybraliśmy te zdarzenia, które uważaliśmy za najbardziej spektakularne, za najbardziej wartościowe, bo przypomnę, że w ewaluacji nie bierze się pod uwagę wszystkich zdarzeń, które były realizowane na danym wydziale, bo tych zdarzeń jest naprawdę bardzo dużo, to są setki, a wręcz tysiące zdarzeń, tylko jest brane pod uwagę kilkadziesiąt w zasadzie. Tam jest, obowiązuje zasada 3 razy N, czyli liczba N, czyli liczba pracowników zatrudnionych razy 3 i w zasadzie ta liczba zdarzeń jest brana pod uwagę. Czyli jak uczelnia ma 20 pracowników w danej dyscyplinie realizujących badania, no to 60 zdarzeń jest branych pod uwagę. Czyli trzeba tutaj też dokonać takiego trafnego wyboru tych zdarzeń i tutaj też grupa osób z naszego wydziału nad tą selekcją, że tak powiem, pracowała.
2: To może rozwijmy, bo to trochę tajemniczo brzmi. Zdarzenia. Czym są te zdarzenia?
3: Tak, zdarzenia artystyczne, tak, bo to rzeczywiście brzmi może nieco enigmatycznie. Zdarzenia artystyczne to są wszystkie te inicjatywy podejmowane przez naszych artystów. W przypadku muzyków to są często jakieś recitale, koncerty, czy mogą to być też jakieś utwory stworzone przez artystów, jeśli to są kompozytorskie jakieś inicjatywy. Wszystkie zdarzenia artystyczne realizowane przez muzyków. W przypadku plastyków to są najczęściej wystawy, to są najróżniejsze takie eventy związane właśnie ze sztukami plastycznymi. To mogą być też takie projekty na pograniczu nauki, a działań artystycznych, bo takie też nam się zdarzają coraz częściej. Nasi artyści coraz częściej wchodzą w jakieś kooperacje na przykład z pracownikami innych wydziałów i to naprawdę powstają dzięki temu bardzo ciekawe projekty, na przykład z biologami czy z fizykami. Także tutaj mamy taką podwójną korzyść, bo mamy artystyczne jakieś działania, mamy też jakieś rezultaty badawcze. To są też udział na przykład w jury niektórych profesorów naszych, tak? Czyli jest rozporządzenie dotyczące ewaluacji, tam jest cały szereg tych zdarzeń, o których właśnie rozmawiamy, podanych, one tam są podzielone na określone kategorie, ale to są wszystkie te działania artystyczne podejmowane, mówiąc tak najkrócej, przez naszych pracowników.
2: No ale żeby prowadzić takie studia, czy normalne, czy studia doktorskie, no to potrzebna jest baza. No baza, wiadomo, mamy budynek wydziału, całą tę infrastrukturę, no ale ta infrastruktura też wymaga opieki. No i wiem, że na ten rok, też rozmawialiśmy już trochę wcześniej, no są planowane inwestycje, które tam będą.
3: Tak, w zasadzie inwestycje przy takim budynku, jakim dysponujemy, bardzo atrakcyjnym, bardzo nowoczesnym, w takim dobrym znaczeniu tego słowa, one są jakby wpisane w nasze funkcjonowanie. Co roku wydajemy mniej więcej około 500 tysięcy na inwestycje. To są często bieżące sprawy, wymiana, nie wiem, oświetlenia, na przykład w auli profesora Rubińskiego, to jest naprawa dachu, to są modernizacje najróżniejszych pracowni, ale też tworzenie nowych miejsc, tak jak na przykład pracownia 3D, która powstała w zeszłym, w zasadzie w tym roku kalendarzowym. No mamy też w planach aranżację terenu wokół wydziału, bo mamy też tam spore możliwości, żeby stworzyć jakąś taką przestrzeń przyjazną studentom, przestrzeń, która będzie też służyła, bardziej ożyje, będzie bardziej funkcjonalna. Także to jest wpisane w jakby funkcjonowanie wydziału, to też poprawia jakość dydaktyki, tym bardziej, że my mamy kierunki związane związane ściśle ze sztuką, ale też kierunki na przykład pedagogiczne, w którym też sztuka ma swoje znaczenie, więc studenci dzięki temu zyskują możliwość poszerzania jakby pewnych umiejętności, jeśli mogą korzystać właśnie z takich nowoczesnych pracowni artystycznych, czy to z zakresu muzyki, czy z zakresu plastyki. Także inwestycje, tak jak powiedziałem, są wpisane w nasze funkcjonowanie i staramy się co roku jak najwięcej, w miarę oczywiście możliwości ekonomicznych, naszą infrastrukturę poprawiać.
2: No w szczególności jeżeli chodzi o Aulę Rubińskiego, bo tam też przecież koncerty Kalickiej Filharmonii.
3: Tak, zgadza się. Od lat mamy podpisaną umowę z Kalicką Filharmonią, na bazie której Filharmonia staje się takim trochę współgospodarzem tego miejsca. Dzięki temu koncerty, które realizują próby, no, odbywają się w takich warunkach godnych takiej instytucji, jaką jest Filharmonia. Przypomnę też, że Aula Rubińskiego, a także sala kameralna często służy różnym innym inicjatywom, czy to związanym z funkcjonowaniem miasta. Na przykład raz w roku jest organizowana uroczysta Rada Miasta właśnie w naszej auli. Są najróżniejsze konferencje, też takie komercyjne zdarzenia, spektakle teatralne, koncerty. No dzięki temu ten budynek służy nie tylko studentom, ale również mieszkańcom Kalisza, czy różnym innym instytucjom, bo mamy też konferencje organizowane na przykład przez Szkołę Specjalną nr 19. Ostatnio mieliśmy taką fajną konferencję jakiś miesiąc temu. I sporo innych, więc ta jakość infrastruktury, ona służy nie tylko studentom, pracownikom, ale również, no mówiąc tak najszerzej, społeczności lokalnej.
2: No to pozostaje tylko życzyć chyba, żeby dalej tak było i jeszcze raz pogratulować wysokich ocen ewaluacji. Moim i Państwa gościem był pan dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A rozmowę wkrótce znajdzie się też na facebookowym profilu Radio Centrum i na RCFM w zakładce podcasty.
1: Reklama. W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Life Safe. Za nami już pierwsze dni obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? O tym w wiadomościach jeszcze o 11 na antenie Radia Centrum. 9 minut do kolejnych informacji z kraju i ze świata. A co na świecie? Gdybyście chcieli lecieć w weekend ze Norwegii, to uwaga, przygotujcie się na opóźnienia lotu. Z jakiego powodu? Szczegóły już o 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: YouTube Street of Dreams. Gdybyście chcieli zamarzyć o czymś, to się może spełnić, zwłaszcza dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień optymisty. Jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, no to właściwie wszystko w naszych rękach. A za chwilę stery muzyczne także i informacyjne w rękach Marzanny Forysiak. Do usłyszenia. Dziękuję za poranek. Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: No i proszę, jakie piękne słońce. Synoptycy przesunęli te swoje prognozy deszczowe na wieczór, taki późny wieczór, bo ten silny deszcz z burzami ma do nas przyjść, ale dopiero po godzinie 21. A na razie mamy piękne słońce, zachmurzenie umiarkowane i temperatura nam sięgnie już niedługo 27 stopni. Biometr dziś obojętny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Podejrzane znalezisko na torach, zajmują się nim służby. Pierwsze dni tańszego paliwa, jak działa CPN 2.0? Rekordowa wygrana, ale i też gorycz porażki. Powiemy o europejskich meczach naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii. Jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
7: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
6: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy też coś innego. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja zwłok. Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
8: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
6: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, oleju napędowego 7,56. Jeśli lecicie w weekend do Norwegii, przygotujcie się na opóźnienia lotów. Ruszył tam dziś strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach w kraju. Objął porty Oslo, Gardermoen, Bergen i Stavanger oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza.
9: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie. Zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena.
10: To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz stwierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym.
9: Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michal Gaszpari.
11: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
9: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
6: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie nasze zespoły.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jasne, że tak, niech wygrywają. 4 minuty po 11. Marzanna Frysiak, dzień dobry. UB40, Red Wine na dobry początek.

0: Reklama.
1: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Teraz konkurs.
1: A skoro mamy piątek, taki przyjemny, słoneczny, no to jeszcze coś do tego dorzucimy. Nagrody w naszym konkursie. A jeżeli chodzi o sponsora tego konkursu, jest nim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Nagrodą główną jest dwuosobowe zaproszenie do teatru i do tego jeszcze upominek. A waszym zadaniem będzie po prostu zadzwonić. 88-400-106-4, 88-400-106-4. Halo, dzień dobry, kto z nami?
2: Dzień dobry, Monika z tej strony.
1: Cześć Moniko. Słuchaj Moniko, jak tam u ciebie z informacjami dotyczącymi krwi, hemoglobiny i różnych takich rzeczy?
2: No zobaczymy.
1: Dobra, będziemy się bardzo ładnie kłaniać teraz wszystkim paniom chemiczkom, które nas przygotowywały do takich rzeczy. Dobra Moniko, pytań mam, już ci mówię. 13. Który sobie wybierasz numerek?
2: To poprosimy 13.
1: Proszę bardzo, 13. Uwaga. W którym z produktów znajdziemy najmniej żelaza? I teraz mamy 3 odpowiedzi. Najmniej, chodzi o najmniej. Moniko.
2: Najmniej, okej.
1: Jogurt naturalny, pestki dyni czy biała fasola?
2: Jogurt naturalny?
1: No i to jest świetna odpowiedź, słuchaj. Dobrze. Pierwszy punkt na twoim koncie, co dalej?
2: To dalej. To numerek 3, poproszę.
1: Numerek 3. Najwięcej żelaza, patrz, zobacz, teraz odwrotnie. Najwięcej żelaza w przeliczaniu na 100 gramów znajduje się, uważaj, w wieprzowinie, wątróbce wołowej czy szpinaku?
2: Wątróbka.
1: I drugi punkt na twoim koncie. Słuchaj, coraz bliżej tego dwuosobowego zaproszenia. Coraz bliżej wygranej. Co teraz na twoim koncie? Który numer?
2: A to poprosimy 1.
1: Jedynka, proszę bardzo. Hemoglobina to A. Nazwa czerwonej krwinki, B. Płynna część krwi, czy białko odpowiadające za transport tlenu?
2: Można jeszcze raz odpowiedzieć?
1: Jasne. Hemoglobina to nazwa czerwonej krwinki, czy też odpowiedź numer B. Płynna część krwi, czy może białko odpowiadające za transport tlenu?
2: Czerwone krwinki, czyli A.
1: No i to niestety nie jest dobra odpowiedź, Moniko. Niestety nie, czyli na trzecia, białko. To jest to białko odpowiadające za transport tlenu, ale proszę się nie przejmuj zupełnie, bo mam dla ciebie specjalny zestaw upominkowy.
2: Okej.
1: To jest taka specjalna nagroda pocieszenia. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i teraz chwilka dla ciebie, żebyś ty mogła kogoś pozdrowić.
2: Dobrze, to pozdrawiam całe Radio Centrum, wszystkich słuchaczy oraz tutaj koleżanki z pracy.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i Moniko, jeszcze się nie rozłączaj. A ja przypomnę, że sponsorem w naszym

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już jutro koncert finałowy 19. Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 11.30.

0: Minęła 11:30, przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielki finał Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski. Basker Tour zawita do Krotoszyna, a w sporcie wyjazdowy mecz kaliskich piłkarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 4 lipca rozpoczął się 19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski. Przez cały lipiec odbyły się 4 wyjątkowe koncerty przygotowane przez Filharmonię Kaliską, a w sobotę czas na wielki finał. Na wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych miasta zapraszają prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz dyrektor Filharmonii Ruben Silva.
3: Wspólnie z maestro Rubenem Silvą chcieliśmy zaprosić Państwa w kościele garnizonowym koncert kończący Festiwal Wielkopolski Południowej, a w nim...
4: To wyjątkowy koncert, wyjątkowy tytuł, który chciałbym, żeby się pojawił co roku, czyli Filharmonia swojemu miastu. Wystąpią znakomici soliści. Jeden z nich to Roman Perucki, świetny organista, a drugi Nikodem Antosi, który jest naszym fagocistą w naszej orkiestry. Oprócz tego wystąpi znakomity chór kameralny UAM-u. Oczywiście nasza orkiestra Filharmonia Kaliska pod moją batutą.
2: Sobotni koncert w kościele garnizonowym w Kaliszu rozpocznie się o 19:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już te sobotę i niedzielę krotoszyński rynek opanują artyści uliczni podczas kolejnej odsłony festiwalu Basker Tour. Program obejmuje interdyscyplinarne sztuki performatywne i cyrkowe, pokazy uliczne, które można zobaczyć, to mieszanka stylów, kultur i dyscyplin artystycznych.
5: Przyjadą do nas artyści m.in. z Japonii, Chile, Argentyny, Tajwanu czy Korei Południowej. Czekają na Was akrobacje, żonglerka, iluzja, pokazy ognia i wiele niezwykłych występów. Jako Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszamy całe rodziny, mieszkańców, ale również gości Krotoszyna. Przyjdźcie, zobaczcie i spędźcie ten wyjątkowy weekend razem z nami.
2: Zaprasza słuchacze Radia Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Początek jutro o 12:00, w niedzielę kolejna część tegorocznego festiwalu zacznie się o 13:00. Wstęp oczywiście jest wolny. Zrehabilitować się za środową porażkę i przywieźć punkty z odległego Koszalina. To zadanie dla piłkarzy KKS-u Kalisz na ten weekend, kiedy to w meczu piątej kolejki Betclic trzeciej ligi zmierzą się z tamtejszym Bałtykiem. Aktualnie zespół z Pomorza ma na koncie 4 punkty i zajmuje 14 miejsce w tabeli. Natomiast KKS z dorobkiem 7 punktów jest 7 w zestawieniu. Trener KKS-u Artur Derbin przypomina Radiu Centrum, że w drużynie zaszło wiele zmian i czas ma grać na ich korzyść.
6: Ja wierzę w tą grupę tych chłopaków. Też muszę tutaj przypomnieć, że to jest zupełnie nowa grupa tych zawodników. Chciałoby się, żebyśmy tak płynnie przeszli suchą stopą od pierwszego meczu do 34. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to będzie też falowane, że mamy wielu też młodych chłopaków, którzy wchodzą tutaj do tego zespołu. Mimo wszystko charakteru tej drużyny nie brakło.
2: Wyjazdowy mecz KKS-u z Bałtykiem Koszalin rozpocznie się w tę niedzielę o 16:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 12:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy. Na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: No nie ma tak rozpocząć weekend dobrze. Od zdobycia nagrody w konkursie Radia Centrum, a sponsorem naszego konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Kaliszu. Waszym zadaniem będzie najpierw zadzwonić 88 400 1064, a później odpowiedzieć na pytania, bo to konkurs dotyczący zdrowego sposobu odżywiania i stosowania produktów bogatych w witaminy i żelaza. To wszystko ma wpływ na honorowe krwiodawstwo. 88 400 1064. Naszą główną nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie do teatru. Do tego jeszcze mamy specjalny upominek. Kto ma ochotę, zapraszam, można już dzwonić.

0: I w naszym konkursie teraz będzie odpowiadać na pytania Ewelina. Cześć Ewelino.
1: Witam serdecznie.
0: Jak tam piątek? Może
1: no,
0: być?
1: No, byle do 14.
0: Dobra, to trzymam kciuki, żeby szybko minęło. No dobra, konkurs polega na tym, że będziesz odpowiadać na pytania. No, co sobie wybierasz? 13 pytań, 13 już zabrane, pierwsze zabrane i trzecie zabrane.
1: To poproszę czwarte.
0: Czwóreczka, proszę bardzo. Najwięcej witaminy C ma. I uwaga, czarna porzeczka, pokrzywa, czy może acerola?
1: Czarna porzeczka?
0: No nie do końca, niestety. Akurat nie, ale nic się nie przejmuj. 14 blisko, a nagroda pocieszenia oczywiście dla ciebie jest. To jest zestaw upominkowy. W związku z tym będziesz mogła sobie ten zestaw u nas odebrać. No i teraz oczywiście pozdrowienia od ciebie. Dla kogo?
1: Pozdrawiam wszystkie koleżanki z biura, szefową, szefa, rodzinę, mamusię, wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy ciebie serdecznie i żeby ci szybko minęło. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję. Radio Central
0: 106.4 FM. Sponsorem w naszym konkursie jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lease, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Pogoda na dziś.
8: No i można się śmiało ogrzać i wygrzać w tym słońcu. 25 stopni w tej chwili na termometrach, a temperatura odczuwalna 29, słonecznie. Ciśnienie na razie bezmianne, 1009,5 hektopaskala, wiatr do 4 km na godzinę. No i takie nie za duże zachmurzenie. I dzisiaj jedynie na co musimy uważać, to na wieczorne burze i deszcze, bo te mogą być dosyć gwałtowne.
5: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lease, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Właśnie minęła
8: 12.
9: Radio
10: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
11: Do Polski idą długotrwałe ulewy, spadnie nawet 100 mm deszczu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało rozbłysk przy torach na Lubelszczyźnie. Kilka kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Niż genueński, przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu, zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd niż przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
12: Nie ma stuprocentowej pewności, że ten szlak może się zmienić.
11: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
12: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
11: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk. Na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 106. 164 kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
11: Za co grozi do 8 lat więzienia. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków Portret Własny przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł KO, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
14: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
11: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o 5 polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada ćwiczenia systemu alarmowania. Mają się odbyć dziś w Turku w Wielkopolsce między 13 a 15. W ich trakcie będą uruchamiane syreny alarmowe. RCB już rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Kołobrzeg, Mielno czy Jarosławiec na Pomorzu Zachodnim, tam dziś bez kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a powód od kilku dni ten sam. Wysokie fale. Zakaz wchodzenia do wody jest też w pomorskiej Jastarni, ale tam kąpiele uniemożliwiają bakterie E. coli.
10: Kursy walut.
8: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,31 groszy, dolar amerykański po 3,68 groszy, frank szwajcarski po 4,61 groszy i funt brytyjski 5,03 grosze.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 4 minuty po 12.

0: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Teraz konkurs.
1: I już teraz można powalczyć o naszą nagrodę. Jest nią dwuosobowe zaproszenie do teatru. Dlatego jeszcze mamy upominki. Sponsorem naszego konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 88 400 106 4. Ten numer już działa dla wszystkich konkursowiczów. 88 400 106 4. I kto będzie odpowiadał na pytania? Halo, dzień dobry.
2: Halo, witam ponownie, Monika.
1: Monika próbuje, dobrze. Dobrze, Moniko, no to wiesz już, których nie ma, tak? Jedynki tak. Nie ma, trójki nie ma, czwórki nie ma, trzynastka też nam uciekła, no to
2: dobra,
1: zaczynamy.
2: Dobra, no po kolei, dwójeczka.
1: Proszę bardzo. Skrót chemiczny żelaza to, uwaga, A, ZE, B, FE, czy może C, C.
2: Skrót żelaza, tak?
1: Tak jest. Skrót chemiczny oczywiście.
2: Epa.
1: Dobrze. Pierwsza odpowiedź na twoim koncie. Dobrze. Lecimy dalej. Po kolei to będzie piątka. Może być?
2: Tak, może być.
1: Proszę bardzo. Żelazo nie lubi, Moniko, wapnia, witaminy B12 czy kwasu foliowego? Co to może być? Czego nie lubi żelazo?
2: Jeszcze raz można odpowiedzieć?
1: Jasne. Wapnia, witaminy B12, kwasu foliowego.
2: Nie lubię.
1: Czego nie lubi? No, no strzelaj.
2: Chwila. Wapno, tak?
1: Tak, wapno, witamina B12 czy kwas foliowy?
2: Wapna?
1: No i to jest dobra odpowiedź. Dobra.
2: Okay.
1: Moniko, to lecimy teraz. Trzecia twoja, to wychodzi mi po kolei, że będzie szóstka. Może być?
2: Dobra, być szóstka.
1: No to lecimy. To mamy tak. Norma hemoglobiny dla kobiet krwiodawczyń to jest tak. A, taka sama jak dla mężczyzn. B, niższa niż dla mężczyzn. Czy C, wyższa niż dla mężczyzn?
2: Niższa.
1: Niższa niż dla mężczyzn. Jesteś absolutnie pewna. Bo to ważne trzecie pytanie.
2: Tak.
1: Dobrze, no to sprawdzamy. Radio Centrum. I zaproszenie do teatru wędruje na twoje konto. Tym razem się udało. Chociaż nie było łatwo, bo słyszałam, że tam dosyć duży gwar u ciebie.
2: Tak,
1: nie pomagali ci.
2: Po prostu. Książko, ale super, udało się, cieszę.
1: Jasne, że tak. Podwójne zaproszenie, do tego jeszcze upominki. To wszystko dla ciebie. No to teraz już jeszcze raz możesz kogoś śmiało pozdrawiać.
2: Oczywiście.
1: I zaczynać
2: pozdrawiam
1: piątek.
2: Jeszcze raz serdecznie was, przede wszystkim prowadzącą.
1: Dziękuję,
2: koleżanki z pracy, szefową. Oraz no, wszystkich.
1: Będzie premia, coś tak czuję. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się w takim razie. Miłego dnia, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Super.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo jutro kolejna projekcja w ramach kina letniego w Kaliszu. Kino plenerowe, a co w tym kinie, posłuchajcie w wiadomościach o 12.30.

0: To Wiedna Wrocki już w studiu Radia Centrum, 12.30. Przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dożynki w Grabowie nad Prosną, ostrzeżenie przed burzami i deszczami, ponadto kino letnie w Kaliszu, a na koniec problem retencji na ostrowskim osiedlu.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy i miasta Grabów nad Prosną będą w ten weekend świętować dwudniowe wydarzenie Łączy Dni Grabowa nad Prosną, które w tym roku świętuje swoje 610-lecie oraz dożynki powiatowo-gminne.
3: Co roku staramy się, aby Dni Grabowa, które łączymy z dożynkami, było zorganizowane na najwyższym poziomie. W tym roku planujemy dwudniowe obchody. Sobotnią gwiazdą będzie zespół Enej, a w niedzielę gwiazdą Dni Grabowa połączonych z dożynkami powiatowo-gminnymi będzie występ Mezo.
2: Powiedział Radiu Centrum Maksymilian Ptak, burmistrz Grabowa nad Prosną. Sobotnie atrakcje rozpoczną się o 18:00, natomiast koncert zespołu Enej o 20:00. Niedzielne obchody dożynkowe startują o 14:00, a zakończenie obchodów i koncert Mezo o 21:00. Imprezy odbędą się na Stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W południowej Wielkopolsce znowu będzie burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie obejmujące większą część naszego województwa. Na m.in. Kalisza i powiatów kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego czy ostrzeszowskiego ogłoszono alert drugiego stopnia. Jak czytamy, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnymi. Wysokość opadu miejscami od 40 do 60 mm, lokalnie 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę, możliwy również grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 21 w piątek do 9 w sobotę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pozostaje liczyć, że pogoda w sobotę będzie nieco lepsza. Miłośnicy kina plenerowego zapewne liczą, że kolejna projekcja w ramach kina letniego w Kaliszu odbędzie się bez zakłóceń. Jutro na 21 na Kaliskim Głównym Rynku zaplanowano projekcję filmu Kocha, lubi, szanuje z 2011 roku. W tej amerykańskiej komedii romantycznej wystąpili m.in. laureatki Oscarów Julianne Moore i Emma Stone, a także zdobywcy Złotych Globów Steve Carell i Ryan Gosling. Wstęp na seans jest bezpłatny i oby tylko pogoda dopisała.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Trzy nowe zbiorniki retencyjne mają ograniczyć problem zalewania ulic i posesji na osiedlu Zębców Zacisze w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto zapowiada inwestycje, ale na razie szuka pieniędzy na jej realizację.
4: Po każdej większej ulewie mieszkańcy osiedla Bajkowego na Zębcowie zmagają się z podtopieniami. Sprawą zajął się radny Jakub Paduch, do którego zwrócili się mieszkańcy północnej części osiedla. Jak wynika z odpowiedzi magistratu, obecna kanalizacja deszczowa radzi sobie z nawałem wody podczas umiarkowanych opadów. Problem pojawia się jednak przy gwałtownych ulewach, które w ostatnich latach występują coraz częściej. Chwilowe natężenie deszczu może sięgać nawet 100 mm na godzinę, a wtedy sieć nie jest w stanie odebrać całej wody. Rozwiązaniem mają być nowe zbiorniki retencyjne. Miasto planuje ich budowę w rejonie ulic Brzozowej, Budowlanych i Odskok. Pod koniec lipca samorząd uzyskał także pozwolenie na budowę kolejnego zbiornika przy ulicy Zębcowskiej. Na rozpoczęcie prac mieszkańcy będą jednak musieli jeszcze sporo poczekać. W budżecie miasta nie ma obecnie środków na te inwestycje, dlatego samorząd poszukuje zewnętrznego dofinansowania. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 13:00.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: W Polsce mamy ostatni jakiś wakacyjny wysyp PUM. Najpierw Dolny Śląsk, ale tu akurat PUMA okazała się fotomontażem, za to w gminie Jedwabne podobno PUMę rzeczywiście widziano. Najpierw w okolicach Bronak Olków, a potem także w Pawełkach. Służby apelują, żeby do lasu na razie się nie wybierać, a już na pewno nie na własne polowanie. To już kolejna taka obserwacja w Polsce. PUMy widziano też na Mazowszu i w Zachodniopomorskiem. Jedną z nich nawet udało się złapać. Trafi do ZOO w Poznaniu. Wygląda więc na to, że polskie lasy zaczynają mieć pewien koci problem.
1: Radio na wakacje. Radio Centrum 106.4 FM. Hey, Fonzie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Od soboty 22 sierpnia do poniedziałku 24 sierpnia będą obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, na stacjach zapłacimy więcej niż w piątek. Szczegóły w wiadomościach o 13.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaję gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Mam ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami. Będzie obowiązywać to ostrzeżenie dziś od godziny 21 do jutra do godziny 9. A na razie piękna pogoda, słońce, stopniowo wzrastające do dużego zachmurzenie. Dziś temperatura maksymalna 27 stopni w regionie, wiatr słaby południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 13.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Tankowanie w weekend będzie droższe niż dziś. O ile? Środowisko lekarskie rozczarowane odesłaniem Lex Szarlatan do Trybunału. Protest na drodze do Morskiego Oka przeciw konnym przewozom. Miriam Lipińska, a na początek ceny maksymalne paliw na najbliższe 3 dni. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł, za benzynę 98 7,36, a za olej napędowy 7,59 zł za litr. To oznacza, że w weekend wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy droższe niż dziś. Kolejne rozporządzenie ministra energii w poniedziałek, wtedy dowiemy się, za ile zatankujemy we wtorek. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Karol Nawrocki odesłał te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Piotr Pisula.
7: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili, a na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno, i to są tragiczne historie.
6: Prezydent proponuje teraz swoje rozwiązanie, a samorząd lekarski ma nadzieję na szybkie polityczne porozumienie w sprawie zmian. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
8: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
6: Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 000 000 000 euro za dodatkowy transport ukraińskiego zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Kijów szuka alternatywnych tras dla eksportu swojego zboża, bo ukraińskie porty są od wielu tygodni atakowane przez Rosję. Ukraina przekonuje, że na wsparciu jej eksportu zyska Unia Europejska, ale unijni rolnicy mówią twarde nie, bo obawiają się niekontrolowanego napływu zboża, co obniży ceny na ich rodzimych rynkach. Sprawdź zasięg internetu w swoim domu, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji i poleca bezpłatną bazę danych pod adresem internet.gov.pl. Są na niej aktualne dane na temat dostępności szerokopasmowego internetu w każdym zakątku kraju. Dzięki bazie będzie wiadomo, czy podłączenie jest możliwe od ręki i wystarczy tylko podpisać umowę, czy też do podłączenia się do sieci potrzebne będą dodatkowe zgody i koszty.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 13:00. Galek.

0: Reclama.
1: Garnituri, garnituri, turi de braci, ale turi.
2: Garnituri.
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.

0: profilaktyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Kalisz będzie tak pięknie roztrąbiony już tylko dziś, bo przed nami ostatni dzień roztrąbionego Kalisza i naprawdę warto sobie zarezerwować trochę czasu, no i dobrze rozpocząć weekend. Zaczynamy o godzinie 14 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa od spotkania mistrz i uczeń. O 16 przenosimy się na polanę przy Domku Parkowego, gdzie zagra Estrada Młodych. Młodzi uczestnicy Akademii pokażą, czego nauczyli się pod okiem swoich mistrzów. A wieczorem finał z wielką energią. O 20 na tej samej polanie wystąpi Dizzy Boys Brass Band, więc spodziewajcie się dużo tęciaków, rytmu, no i takiej muzyki, przy której nogi same zaczynają tańczyć. A to wszystko w ramach 18-letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus, która przez cały tydzień sprowadzała do Kalisza młodych muzyków i artystów z wielu krajów. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, a szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dożynkowe świętowanie w całym regionie. W najbliższych wiadomościach zaproszenie do Stawiszyna. 13.30.

0: Centrum Wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Dożynki w gminie Stawiszyn już jutro. Ponadto 62-latek, który rzucał mołotowami w strażaków, ma być poddany badaniom psychiatrycznym, a w sporcie młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ostrowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
1: Mieszkańcy gminy i miasta Stawiszyn w ten weekend podziękują za plony. Miejscowe dożynki odbędą się już jutro, a o szczegółach powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki parafialno-gminne w Zbierzku. Tradycyjnie rozpoczynamy uroczystą, dziękczynną mszą świętą za pomyślność tegorocznych zbiorów, by następnie przejść barwnym korowodem na teren wojska CKS. A tam liczne atrakcje, wydarzenia, których zwieńczeniem będzie występ kabaretu Rancho oraz koncert zespołu Lombard. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych z pysznymi kulinariami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy miasta Stawiszyn. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania.
1: Przygotowania do dożynek trwają już od jakiegoś czasu. Na terenie całej gminy pojawił się witacze, ponadto przygotowano tradycyjny wieniec dożynkowy, a same obchody rozpoczną się sobotnią mszą świętą o 15:00.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: 62-latek z Dobrej Nadziei w powiecie pleszewskim został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna podczas policyjnej interwencji zabarykadował się w domu i rzucał przez okno w kierunku strażaków podpalony hełm, a także koktajle mołotowa.
3: Mężczyzna usłyszał łącznie 2 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy tutaj narażenia tych strażaków na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także posiadania 145 sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia. To postępowanie jest w toku.
1: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w lipcu. Mężczyzna został obezwładniony. Po kilku godzinach był wówczas trzeźwy. Wcześniej mężczyźnie w związku z podejrzeniami rodziny dotyczącymi pogorszenia jego stanu zdrowia odebrano broń. Śledczy badają teraz m.in. motywy jego działania, a 62-latek ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Jeszcze dobrze nie opadł kurz po znakomitym 3. finale indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu w Ostrowie, a Polski Związek Motorowy opublikował gospodarzy finałów IMP w klasie 500R. 3. finał 17 września odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
4: Indywidualnego mistrza Polski w klasie 500R wyłoni, podobnie jak w przypadku seniorów, cykl 3 finałów. Pierwszy odbędzie się 9 września w Zielonej Górze. Dzień później rywalizacja przeniesie się do Krosna na 2. finał, a decydująca batalia o medale rozegrana zostanie 17 września w Ostrowie Wielkopolskim. Stadion Miejski będzie zatem areną rozdania medali zarówno w rywalizacji seniorskiej, jak i młodzieżowej w klasie 500R. Obrońcą tytułu i zdecydowanym faworytem do złota będzie Franciszek Szczyrba, aktualny mistrz świata i Europy w tej klasie. O wysokie miejsce może powalczyć także młody zawodnik ostrowskiego klubu Szymon Lis. Na ostateczną listę uczestników finałów indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R trzeba jeszcze poczekać. Warto dodać, że w tej rywalizacji 3 lata temu Paweł Sitek, obecny lider formacji juniorskiej ostrowskiego klubu, zdobył tytuł wicemistrzowski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 26 minut zostało do 14:00.

przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny korowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: No, swoje rekomendacje już teraz możecie zgłaszać pod tym numerem telefonu 88 400 106 i 4.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne spółka z OO w Skalmierzycach zatrudni monterów, monterki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz operatorów, operatorki koparki. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w zgranym zespole. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 762 23 50 e-mail biuro@wpk-skalmierzyce.pl.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Kod do ogłoszenia zatrudnienia już za chwilę pojawi się na facebookowym profilu Radia Centrum, a kolejna giełda pracy w poniedziałek.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: A w Kaliszu teraz piękne słońce, 28 stopni, a temperatura odczuwalna poszybowała do 31. Ciśnienie 1010 hektopaskali rośnie. Wiatr słaby do 8 km na godzinę południowo-zachodni. A dziś pozostajemy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii i napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 14.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Blisko 100 mm deszczu, idą potężne ulewy. Kolejnych dwóch rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Szef MON podsumował 2 lata istnienia Tarczy Wschód. Miriam Lipińska. Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem w ciągu kilku godzin może miejscami spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
4: Jak uspokaja MSWiA, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. A według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w Podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze 3 najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po 2 latach Tarczy Wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także w systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
6: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
4: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granicę z Rosją, dokładnie z obwodem królewieckim, jak i z Białorusią oraz Ukrainą. Policja zatrzymała 32-latka z Gdyni, który w okrutny sposób zabił psa swojej partnerki. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym się to stało, zastali sprawcę i martwego czworonoga, mówi aspirant Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
7: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
4: W dodatku okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Dlatego po usłyszeniu zarzutu trafił bezpośrednio do zakładu karnego. A za zabicie psa grozi mu do 5 lat za kratami. Droższe ziemniaki, tańsze zboża, z wyjątkiem kukurydzy. GUS podał dane o cenach na targowiskach i w skupie w lipcu. Wynika z nich, że większość produktów rolnych jest tańsza niż rok wcześniej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to będą frytki, 3 minuty po 14:00. Cliff Richard.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

21 sierpnia w kalendarzu piątek i to nie byle jaki, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Optymisty, więc mamy oficjalne pozwolenie, żeby patrzeć na świat przez różowe okulary. No jeden powód do optymizmu już jest, zaraz weekend. A dzisiaj swoje imieniny świętują Bernard, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera i Wiktoria. Wszystkim solenizantom życzymy, aby ten piątek był taki lekki, pogodny, no jak najbardziej pełen dobrych momentów, takich chce się zapamiętać. No może to będzie właśnie ten, bo teraz dla Was specjalny prezent imieninowy, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama. And he goes.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wielki finał tuż, tuż. Jutro kończy się 19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielki finał Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski, ponadto Basker Tour zawita do Krotoszyna, a w sporcie wyjazdowy mecz kaliskich piłkarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 4 lipca rozpoczął się 19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski. Przez cały lipiec odbyły się 4 wyjątkowe koncerty przygotowane przez Filharmonię Kaliską, a w sobotę czas na wielki finał. Na wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych miasta zapraszają prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz dyrektor Filharmonii Ruben Silva.
3: Wspólnie z maestro Rubenem Silvą chcieliśmy zaprosić Państwa w kościele garnizonowym koncert kończący Festiwal Wielkopolski Południowej, a w nim...
4: To wyjątkowy koncert, wyjątkowy tytuł, który chciałbym, żeby się pojawił co roku, czyli Filharmonia swojemu miastu. Wystąpią znakomici soliści, jeden z nich to Roman Perucki, świetny organista, a drugi Nikodem Antosi, który jest naszym fagocistą z naszej orkiestry. Oprócz tego wystąpi znakomity chór kameralny UAM-u. Oczywiście nasza orkiestra Filharmonia Kaliska pod moją batutą.
2: Sobotni koncert w kościele garnizonowym w Kaliszu rozpocznie się o 19, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już w tę sobotę i niedzielę krotoszyński rynek opanują artyści uliczni podczas kolejnej odsłony festiwalu Basker Tour. Program obejmuje interdyscyplinarne sztuki performatywne i cyrkowe. Pokazy uliczne, które można zobaczyć, to mieszanka stylów, kultur i dyscyplin artystycznych.
5: Przyjadą do nas artyści m.in. z Japonii, Chile, Argentyny, Tajwanu czy Korei Południowej. Czekają na Was akrobacje, żonglerka, iluzja, pokazy ognia i wiele niezwykłych występów. Jako Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszamy całe rodziny, mieszkańców, ale również gości Krotoszyna. Przyjdźcie, zobaczcie i spędźcie ten wyjątkowy weekend razem z nami.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Początek jutro o 12, a w niedzielę kolejna część tegorocznego festiwalu zacznie się o 13. Wstęp oczywiście jest wolny. Zrehabilitować się za środową porażkę i przywieźć punkty z odległego Koszalina to zadanie dla piłkarzy KKS-u Kalisz na ten weekend, kiedy to w meczu piątej kolejki Betclic trzeciej ligi zmierzą się z tamtejszym Bałtykiem. Aktualnie zespół z Pomorza ma na koncie 4 punkty i zajmuje 14 miejsce w tabeli, natomiast KKS z dorobkiem 7 punktów jest 7 w zestawieniu. Trener Kaliszan Artur Derbin przypomina Radio Centrum, że w drużynie zaszło wiele zmian i czas ma grać na ich korzyść.
6: Ja wierzę w tą grupę tych chłopaków też. Muszę tutaj przypomnieć, że to jest zupełnie nowa grupa tych zawodników. Chciałoby się, żebyśmy tak płynnie przeszli suchą stopą od pierwszego meczu do 34. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to będzie też falowanie, że mamy wielu też młodych chłopaków, którzy wchodzą tutaj do tego zespołu. Mimo wszystko charakteru tej drużyny nie brakło.
2: Wyjazdowy mecz KKS-u z Bałtykiem Koszalin rozpocznie się w tę niedzielę o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 15.

Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.

0: Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka. Miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaję gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
5: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Cały czas mamy ostrzeżenia, bo pogoda dzisiaj ma być bardzo niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami. To dopiero wieczorem, bo te ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 21 dziś do godziny 9 jutro rano. Na razie piękna pogoda, słonecznie i ciepło, maksymalnie dzisiaj do 27 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 15. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przed nami wieczór i noc z bardzo niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuratura i CBA w sprawie raportu Polaków Portret Własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków, jest już w rękach służb. Miriam Lipińska. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm deszczowej wody. Mocno popada też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Tam nawet 80 mm deszczu. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. I dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku lub kilkunastu godzin.
6: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego, no, taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
5: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie feralnego raportu Polaków Portret Własny. Przygotowała go Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, by tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiS Anna Krupka.
7: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
5: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
8: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, które są prowadzone od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
5: 23-latek przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł i 54 grosze za benzynę 95 i 7 zł i 59 groszy za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Będą minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 15 wychodzi na to, że dla niektórych właśnie rozpoczął się weekend. Sunshine, Oceana.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Slash ma nowego imiennika i nie jest nim kolejny Rockman, tylko wąż z Nowej Gwinei. Naukowcy z Field Museum w Chicago nazwali nowo odkryty gatunek Lielaphi slashi, czyli wąż ziemny slasha. Gat ma około 70 cm, jest niejadowity i ciemnobrązowy. A nazwa nie jest przypadkowa. Gitarzysta Guns N' Roses od lat gadami się pasjonuje, wspiera grody zoologiczne i muzea, a jako dziecko sam chodził szukać węży. Badaczka, która współtworzyła opis nowego gatunku, jest zresztą wielką fanką Guns N' Roses. Jak przyznała, kiedyś zobaczyła slasha z pytonem na okładce magazynu i pomyślała, ten facet jest taki fajny. No wygląda na to, że slash naprawdę zostawił po sobie ślad, tym razem w encyklopedii gatów.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23.

0: 15.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostatni dzień festiwalu Roztrąbiony Kaliszysz dziś. Ponadto pijane nastolatki, które hulajnogą uciekały przed policją, a w sporcie ostrowscy szczypierniści, którzy szlifują formę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dzisiaj ostatni dzień festiwalu Roztrąbiony Kalisz, który towarzyszy Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych. A co czeka gości festiwalu ostatniego dnia? O tym Małgorzata Kałużna, organizatorka.
3: Piątek, dzień finału. 16 to Estrada Młodych, czyli koncert wszystkich uczestników 18 Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus na Polanie przy Domku Parkowego. I o 20 Dizzy Boys Brass Band. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Wstęp jest wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jechali hulajnogą pod wpływem alkoholu. Gdy policja chciała ich zatrzymać, podjęli ucieczkę, którą w pewnym momencie kontynuowali pieszo. Koniec końców zostali ujęci przez mundurowych. Mowa o 16-letnim mieszkańcu gminy Ostrzeszów oraz 15-letniej mieszkance gminy Grabów nad Prosną. Do tej interwencji doszło w środowy wieczór w Rogaszycach w gminie Ostrzeszów.
4: Funkcjonariusze poddali nieletnich badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierujący, jak i jego pasażerka znajdowali się pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości u 16-latka wykazało 0,27 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast u 15-latki 0,42 mg na litr.
2: Przekazała Radio Centrum młodsza aspirant Eliza Rybczak, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. O dalszym losie nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Pięć meczów kontrolnych i komplet zwycięstw. To dotychczasowy bilans piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi w okresie przygotowawczym. Zespół trenera Kima Rasmusena ostatnio grał zwycięski turniej w Czechach, a teraz nadal szlifuje formę w Ostrowie. Wygrane oczywiście cieszą, ale skupiamy się na zgraniu z nowym rozgrywającym i poprawą błędów, powiedział Radio Centrum Marek Szpera, grający asystent duńskiego szkoleniowca Ostrowi.
5: Każde zwycięstwo buduje, ale też wiemy, że po tych zwycięstwach mamy dużo do poprawy i na tym się skupiamy. Myślę, że ten wynik jest ważny, ale ten aspekt taki stricte taktyczny, stricte ten pomysł, który chcemy wdrożyć, no i zasady i odpowiedzialność na parkiecie, za którą teraz trener Kim zwraca uwagę, że jednak nie możemy robić sobie rzeczy, które sobie tam gdzieś wymyślimy w głowie. Musimy się trzymać tego, co mamy grać i brać odpowiedzialność za to, co robimy na boisku. To jest bardzo ważne.
2: Rebut KPR Ostrowi pozostał jeszcze do rozegrania jeden mecz sparingowy 28 sierpnia w Kaliszu z Netland MKS-em. Sezon ligowy ostrowski zespół zainauguruje 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Piątkowe popołudnie, wakacja, więc wielu z Was rusza właśnie w drogę. Na weekend, nad wodę albo po prostu do domu. No i to jest ten moment, kiedy warto sprawdzić, gdzie po drodze możemy stracić trochę czasu. W Kaliszu utrudnienie na ulicy Złotej. Na długim odcinku obowiązuje ruch jednokierunkowy, a w rejonie Ronda Żołnierzy Niezłomnych trwa przebudowa drogi. Największe utrudnienia w regionie na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Na odcinku od Zdun do Kalisza obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy. Jest wężenie, tymczasowa sygnalizacja, a miejscami nierówna nawierzchnia. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, zwężenia również na Leduchowskiego, a na krajówce numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna między Zacharzewem, Lamkami i Łąkocinami kierowców czeka ruch wahadłowy. Do tego jeszcze Pleszew, remont Kazimierza Wielkiego i zmiany organizacji ruchu w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, a w Krotoszynie drogowcy pracują m.in. na Raszkowskiej i Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Nie zdała egzaminu na prawo jazdy, ale najwyraźniej uznała, że i tak może już jeździć. W Suwałkach kursantka po oblanym egzaminie wsiadła sobie do samochodu i próbowała odjechać. Zatrzymał ją pracownik WORD-u, który wezwał policję. Kobieta przyznała, że już prowadziła bez uprawnień, dostała 1500 zł mandatu i półroczny zakaz prowadzenia, a jej znajomy, który udostępnił jej auto, zapłacił 1000 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 16.

0: reclama.
1: Garniture, garniture, turi de braci, ale turi.
2: Garniture!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Jakieś plany na niedzielę? Może dacie się wyciągnąć na oberka? Już w tę niedzielę z Duny w powiecie kratoszyńskim zapraszają na ostatnią w tym roku Estradę Folkloru, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od godziny 15 stara kafarnia zamieni się w miejsce pełne muzyki, tańca, kolorowych strojów i tradycji południowo-wschodniej Wielkopolski. Na scenie pojawią się zespoły, kapele i śpiewacy ludowi. Będzie też coś dla tych, którzy lubią pooglądać tradycje z bliska. Na targach sztuki ludowej zobaczycie hafty, snutkę golińską, frywolitkę, do tego bibułkarskie cuda, ludowe instrumenty i skrzynie. A na zakończenie organizatorzy przygotowali potańcówkę przy muzyce z kapel ludowych Tańce Blisko Ziemi. Wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Formują się bardzo niebezpieczne burze i ulewy. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy. Na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
7: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: No i mamy taką temperaturę, jakiej nie przewidzieli synoptycy. 29 stopni, odczuwalna 30. Słonecznie, piękna pogoda w Kaliszu. 1010 hektopaskali na barometrach. Ciśnienie na razie stabilne. Ale to wszystko będzie się zmieniać, bo dzisiaj pogoda nie będzie miała nic wspólnego ze stabilnością. Dziś zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i z tych chmur później będzie nam płynąć bardzo solidny deszcz, również burze. To ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 16. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze i potężne ulewy są ostrzeżenia od synoptyków. Ministerstwo Kultury wycofuje swój patronat nad obchodami rocznicy powstania. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy. Miriam Lipińska. Przed nami godziny z niebezpiecznymi burzami i ulewami. Synoptycy wydali ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla 10 województw na wschodzie, w centrum i na południu. Tam padać i grzmieć zacznie w nocy. Wcześniej, bo już za godzinę, zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi nawet 90 mm na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziesiątki litrów deszczu w krótkim czasie zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
6: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
5: Według służb główne rzeki nie stwarzają zagrożenia, ale wylać mogą małe lokalne potoki czy strumienie. Ministerstwo Kultury wycofało swój honorowy patronat dla obchodów powstania organizowanych przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To w związku z kontrowersjami wokół części ambasadorów tego wydarzenia. Znalazła się wśród nich Monika Laskowska, znana z materiałów dla dorosłych publikowanych na internetowej platformie. Resort podkreślił, że honorowy patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego służy podkreśleniu rangi wydarzeń, które są nim obejmowane. 82. rocznica powstania warszawskiego jest i pozostaje takim wydarzeniem, zaznaczył resort. Po burzy, jaka rozpętała się wokół Laskowskiej, stowarzyszenie usunęło ze swojej strony i mediów społecznościowych jej zdjęcia w koszulce promującej powstanie. Warszawska prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sportu o nadesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny i umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Na tej podstawie śledczy podejmą decyzję, co dalej. Zawiadomienie do prokuratury w związku z raportem złożyło PiS. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Ceny paliw, także te maksymalne, konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś, a eksperci nie mają dobrych wieści w kwestii przyszłego tygodnia.
7: Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
5: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 54 grosze, a diesla 7 zł 59 groszy. Nieruchomy od ponad dekady kultowy gdański tramwaj typu 105 znów ruszy w trasę. Nie pojedzie co prawda po torach, ale każdy będzie mógł stać jego motorniczym. To za sprawą powstającego właśnie symulatora. Pracują nad nim młodzi pasjonaci komunikacji miejskiej.
8: Mamy przed sobą pulpit motorniczego z prawdziwymi przełącznikami z epoki i my do tej fabrycznej instalacji będziemy podłączać się z komputerem i sterowaniem.
5: Mówi Cezary Kamiński z grupy tramwajowo-autobusowej WPK GG. Premiera symulatora na początku września.
4: Kursy walut.
2: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,31 zł, dolar amerykański po 3,69 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, funt brytyjski 5,03 zł.
4: Radio Centrum.
1: słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 16.

0: Paradise.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

0: Bardzo wiązująco, ciepło i słonecznie zaczyna nam się weekend, więc w tym wakacyjnym nastroju mam dla Was zaproszenie na spotkanie ze sztuką i wyjątkową osobą, która ją tworzy. Już najbliższą sobotę, 22 sierpnia w kaliskim Akceleratorze Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Kształtując Siebie autorstwa Moniki Dąbrowskiej, znanej jako Art on the Wheels. Monika maluje obrazy ustami i choć zmaga się z czterokończynowym porażeniem, nie pozwala, żeby niepełnosprawność wyznaczała jej granice. Tworzy, rozwija swoje pasje, prowadzi prolekcje. Jak samo mówi, chce żyć na pełnej petardzie z uśmiechem na twarzy. A jej obrazy to naprawdę fajne przeżycie. To mocne kolory, duże emocje, inspiracje popartym street artem, kubizmem czy ekspresjonizmem. No i sztuka, która daje do myślenia i motywuje. Kształtując siebie, wernisaż już w najbliższą sobotę o 18 w Akceleratorze Kultury w Kaliszu. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
2: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W najbliższych wiadomościach z naszej najbliższej okolicy o 16.30 zaproszenie do Kępna na 9. edycję Festiwalu Trzech Kultur.

0: 16.30, wiadomości z południowej Wielkopolski i Dawid Nawrocki.
1: Wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Festiwal Trzech Kultur w Kępnie. Ponadto powiemy o nowej metodzie oszukiwania seniorów, a na koniec terminarz kaliskich i ostrowskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 4 do 6 września Kępno znowu stanie się multikulturowe, a to dzięki 9 edycji Festiwalu Trzech Kultur. Przez lata miasto to tworzyły społeczności polskie, niemieckie i żydowskie, a festiwal za sprawą koncertów i wykładów chce celebrować dawną różnorodność narodową miasta, które w tym roku świętuje 365-lecie nadania praw miejskich.
3: To jest okazja również do wspólnego spotkania się mieszkańców obecnych miasta Kępna, ziemi kępińskiej, ale również tych wszystkich, którzy wyjechali, wyemigrowali z naszego miasta, a na festiwal przyjeżdżają, chcą go odwiedzać. To również okazja do promocji miasta, nie tylko przez mieszkańców, ale przez wszystkich tych gości, którzy specjalnie na festiwal przyjeżdżają, żeby się dowiedzieć o historii Kępna, o historii nacji tutaj żyjącej. Wszystkich serdecznie na festiwal tegorocznych zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski, zespoły klezmerskie.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Pełny harmonogram festiwalu, którego partnerem medialnym jest Radio Centrum, znajdziecie na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Czy przestępcy polujący na zbyt ufnych seniorów znaleźli nową metodę na swoje oszustwa? Z redakcją Radia Centrum skontaktowała się nasza słuchaczka Ewelina. Z informacji, które nam przekazała, wynika, że do jej babci zadzwonili oszuści, którzy próbowali wyłudzić od niej pieniądze. Co istotne, do tego celu posłużyli się wcześniej raczej nieznaną historyjką. Przestępcy próbowali wmówić seniorce, że jej wnuczka jest w szpitalu i zachorowała na poważną, dotychczas niewystępującą w Polsce chorobę. Jedynym lekiem miały być specjalne szczepionki, których koniecznie trzeba było kupić 4 sztuki. Koszt jednej 15 tysięcy złotych. Na szczęście babcia pani Eweliny nie dała się oszukać, jednak nasza słuchaczka przestrzega innych mieszkańców Kalisza i regionu przed nową metodą oszustów. Więcej szczegółów o tej sprawie na www.rc.fm. Orlen Superliga podała dokładne terminy pierwszych wrześniowych kolejek sezonu 2026-27. Zespoły z Kalisza i Ostrowa rywalizację rozpoczną 5 września, a derby Wielkopolski w trzeciej kolejce odbędą się nie jak większość meczów w weekend, a w środę 23 września o 20.15.
4: Sezon 2026-27 otworzy mecz o Super Puchar Polski w Łodzi 29 sierpnia, kiedy to spotkają się mistrz kraju Industria Kielce i zdobywca Pucharu Polski Orlen Wisła Płock. 4 września odbędzie się pierwszy mecz ligowy, a dzień później do rywalizacji przystąpią obie drużyny z naszego regionu. W sobotę 5 września o 18 w Opolu Skoro Top Gwardią zmierzy się Rebut KPR Ostrowia, a o 20.15 w Kaliszu Netland MKS podejmie mistrza Polski Industrię Kielce. W drugiej serii gier kaliszanie w środę 9 września o 18 zagrają w Kwidzynie, a w sobotę 12 września o tej samej porze ostrowianie zmierzą się u siebie z Orlen Wisłą Płock. W trzeciej kolejce, która rozbita została od 19 do 23 września, dojdzie do derbów Wielkopolski. Najbardziej oczekiwany przez kibiców mecz w regionie w pierwszej rundzie odbędzie się w środę 23 września o 20.15 w Kaliszu, gdzie Netland MKS podejmie biało-czerwone pasiaki z Ostrowi. Pierwszy miesiąc Orlen Superligi zespół z Kalisza zakończy 26 września wyjazdowym meczem w Legionowie, a Rebut KPR Ostrowia dzień później zmierzy się o 15 w ostrowskiej arenie z drużyną trenera Krzysztofa Lijewskiego Industrią Kielce. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Piątek i to wciąż wakacyjny i wielu kierowców rusza właśnie w trasę, dlatego sprawdzamy, gdzie dziś trzeba uważać. W Kaliszu utrudnienie na Złotej, ulica częściowo jednokierunkowa. Trwa też budowa drogi dla pieszych i rowerów. Największa uwaga na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem na odcinku od Zdun do Kalisza. Całodobowy ruch wahadłowy, są zwężenia, tymczasowa sygnalizacja. No można ominąć ten odcinek przez Szałę albo Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim zwężenia na Wrocławskiej i na Leduchowskiego. Z kolei na krajówce numer 36 6 w stronę Krotoszyna między Zacharzewem Lamkami, Łąkocinami również obowiązuje ruch wahadłowy. A w samym Krotoszynie drogowcy pracują na Raszkowskiej i Wiśniowej. W Pleszewie zmiany organizacji ruchu w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej oraz remont na ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na rozbudowę o dodatkowe pasy ruchu kolejnego odcinka autostrady A2 od węzła Łowicz do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. To kolejny etap rozpoczętej w czerwcu inwestycji, która docelowo ma upłynnić ruch na jednej z najbardziej zakorkowanych polskich autostrad. Na czas remontu pojawi się tam odcinkowy pomiar prędkości. Przewiduje się, że maksymalna prędkość na fragmentach objętych pracami zostanie ograniczona znakami do 70 km na godzinę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 17.

0: biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis, Opatówek Rogatka 20C.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Reklama.

0: Za 5 minut godzina 17 i tak sobie myślę, że ten akurat Światowy Dzień Optymisty, który nam dzisiaj przypada, to fajnie, że w piątek, a nie w poniedziałek,
1: no,
0: nie?
1: Myślę, że tak. No i optymista to jest ten, co ma tą szklankę zawsze do połowy pełną, prawda?
0: Ja słyszałam, że optymista to jest niedoinformowany pesymista, wie.
1: A, okej.
0: Okay. Jak już mu wszystko opowiedzą, to on przestaje,
1: aha, to przestaje być.
0: Ale to nie, proszę w ogóle nie słuchać
1: to
0: tej definicji.
1: Trzymajmy się tej definicji ze szklanką, bo z racji, że weekend to jeszcze różne rzeczy w tej szklance oczywiście mogą
0: ona
1: się pojawiać.
0: Ona ma być pełna.
1: Tak, dokładnie.
0: Całkowicie.
1: No dobra, weekendzik zaczynamy. Ja zapraszam serdecznie, bo będziemy też sprawdzać, jakie przeboje waszym zdaniem są obecnie najlepsze na antenie Radia Centrum.
0: Tak jest, bo to będzie taki teraz wieczór pełen muzyki, jeżeli już mówimy o pełnych rzeczach. Damian Chlimiński już się tym o to zadba. Będzie też lista, a my na razie jeszcze mamy dla was no, parę fajnych kawałków poza listą. Marzanna Frysiak, do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama. Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.
4: I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Póki co bardzo przyjemnie, wakacyjnie wręcz, 28 stopni na termometrach w regionie, do tego także całkiem sporo słońca, ale uwaga, uwaga, bo jeśli chodzi o to, co ma dziać się w nocy, to tutaj mamy ostrzeżenia już drugiego stopnia wydane przez IMGW. Od 23 zaczną obowiązywać te ostrzeżenia, do 11 rano mają te ostrzeżenia obowiązywać. Wystąpienie takich zjawisk to 80%, a mowa tutaj o silnych deszczach z burzami, do tego także z bardzo silnym wiatrem, więc sytuacja pogodowa w nocy może być niebezpiecznie dynamiczna.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pogoda da nam się bez znaki. Będą burze z ulewami. Prezydent złożył swój projekt w sprawie Lex Szarlatan. Atak z mieczem w szkole w Szwecji. Miriam Lipińska. Mieszkańcy Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy ostrzegają tam przed bardzo intensywnymi opadami deszczu i burzami. Może spaść nawet 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. Padać ma nieprzerwanie od popołudnia i wieczoru aż do jutrzejszego poranka, a miejscami nawet do przedpołudnia. Mocno będzie padać też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek. Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
5: Ale niebezpieczne mogą okazać się lokalne strumienie rzeczki czy potoki, które mogą wezbrać i wylać podczas intensywnych opadów. Groźna pogoda także na wschodzie, w centrum i na południu. Tam burze i alerty drugiego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że, tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. A wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Za granicą kilka osób zostało rannych po ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole w środkowej Szwecji. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję. W szkole byli uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny zaczął się w połowie sierpnia. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić wymogi formalne, inaczej to przestępstwo, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
7: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
5: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły to odpowiednik śląskich familoków. Budynki z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów w manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna była to mało atrakcyjna część miasta, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
8: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić w tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
5: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja famuł kosztowała w sumie 95 milionów złotych.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 5 minut po godzinie 17. Raz jeszcze, cześć, dzień dobry, Damian Klimiński, witam serdecznie. Shawn Mendes na początek i Seniorita.

0: radio na wakacje. Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
4: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Liona Don de Vas przy takich dźwiękach, przy takiej muzyce, myślę, że łatwo tym optymistą być. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to słuchajcie, powodów do optymizmu naprawdę całkiem wiele. Wakacje teoretycznie tylko zbliżają się do końca, ale powroty to też czasami bardzo fajna sprawa. 21 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. Są też okazje do świętowania. Taką okazję ma Bernard, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera i Wiktoria. A w głośnikach teraz już Living in a Box.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama. Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: 17.30 na zegarach, a teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielki finał Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski Basker Tour zawita do Krotoszyna, a w sporcie wyjazdowy mecz kaliskich piłkarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 4 lipca rozpoczął się 19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski. Przez cały lipiec odbyły się 4 wyjątkowe koncerty przygotowane przez Filharmonię Kaliską, a w sobotę czas na wielki finał. Na wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych miasta zapraszają prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz dyrektor Filharmonii Ruben Silva.
3: Wspólnie z maestro Rubenem Silvą chcieliśmy zaprosić Państwa w kościele garnizonowym koncert kończący Festiwal Wielkopolski Południowej, a w nim...
4: To wyjątkowy koncert, wyjątkowy tytuł, który chciałbym, żeby się pojawił co roku, czyli Filharmonia swojemu miastu. Wystąpią znakomici soliści. Jeden z nich to Roman Perucki, świetny organista, a drugi Nikodem Antosi, który jest naszym fagocistą w naszej orkiestry. Oprócz tego wystąpi znakomity chór kameralny UAM-u. Oczywiście nasza orkiestra Filharmonia Kaliska pod moją batutą.
2: Sobotni koncert w kościele garnizonowym w Kaliszu rozpocznie się o 19, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już te sobotę i niedzielę krotoszyński rynek opanują artyści uliczni podczas kolejnej odsłony festiwalu Basker Tour. Program obejmuje interdyscyplinarne sztuki performatywne i cyrkowe, pokazy uliczne, które można zobaczyć, to mieszanka stylów, kultur i dyscyplin artystycznych.
5: Przyjadą do nas artyści m.in. z Japonii, Chile, Argentyny, Tajwanu czy Korei Południowej. Czekają na Was akrobacje, żonglerka, iluzja, pokazy ognia i wiele niezwykłych występów. Jako Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszam całe rodziny, mieszkańców, ale również gości Krotoszyna. Przyjdźcie, zobaczcie i spędźcie ten wyjątkowy weekend razem z nami.
2: Zaprasza słuchacze Radia Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Początek jutro o 12, w niedzielę kolejna część tegorocznego festiwalu zacznie się o 13. Wstęp oczywiście jest wolny. Zrehabilitować się za środową porażkę i przywieźć punkty z odległego Koszalina. To zadanie dla piłkarzy KKS-u Kalisz na ten weekend, kiedy to w meczu piątej kolejki Betclic trzeciej ligi zmierzą się z tamtejszym Bałtykiem. Aktualnie zespół z Pomorza ma na koncie 4 punkty i zajmuje 14 miejsce w tabeli. Natomiast KKS z dorobkiem 7 punktów jest 7 w zestawieniu. Trener KKS-u Artur Derbin przypomina Radiu Centrum, że w drużynie zaszło wiele zmian i czas ma grać na ich korzyść.
6: Ja wierzę w tą grupę tych chłopaków, też muszę tutaj przypomnieć, że to jest zupełnie nowa grupa tych zawodników. Chciałoby się, żebyśmy tak płynnie przeszli suchą stopą od pierwszego meczu do 34. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to będzie też falowanie, że mamy wielu też młodych chłopaków, którzy wchodzą tutaj do tego zespołu. Mimo wszystko charakteru tej drużyny nie brakło.
2: Wyjazdowy mecz KKS-u z Bałtykiem Koszalin rozpocznie się w tę niedzielę o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz. Yes.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: To na początek ostrzegamy tych kierowców, którzy w trasę wyjadą dzisiaj w nocy i nad ranem. Jeśli będziecie na drogach, to uważajcie, bo pogodowe warunki mogą być naprawdę niebezpieczne. Silny wiatr na przykład może stwarzać na drogach naprawdę duże zagrożenie, zwłaszcza dla takich pojazdów jak busy na przykład, więc jedźcie ostrożnie, ci, przed którymi trasa najbliższej nocy, a jeśli chodzi o tych, którzy w tym momencie mocno trzymają kierownicę, no to sytuacja nie jest najgorsza, jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego. Popołudniowy, piątkowy szczyt komunikacyjny zdaje się w tej chwili już rozładowywać. Kalisz, ulica Złota. Tutaj w dalszym ciągu pamiętajcie o zmianie w organizacji ruchu. Nie wjedziecie m.in. w Złotą od Ronda. Mamy także cały czas postępujące prace remontowe na odcinku drogi krajowej numer 12. Kalisz-Opatówek od wjazdu z Opatówka do Zdun na prawie 2-kilometrowym odcinku. Brak oznakowania poziomego. także możliwe wahadło, więc kierowcy, jedźcie ostrożnie. Remont ulicy Wrocławskiej, tutaj prace także mają potrwać kilka miesięcy. Przebudowa ulicy Leduchowskiego w Ostrowie również. I z Ostrowa wyjeżdżając w kierunku Krotoszyna, tutaj w dalszym ciągu ostrożność warto zachować. Jeśli na wahadło akurat nie napotkacie, bo takie nie jest tutaj cały czas, no to także mimo tego warto ostrożność w związku z trwającymi pracami zachować. Wspomnijmy jeszcze o Pleszewie, bo tutaj mamy trwającą przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Płaczą i płacą. Mowa o kierowcach na stacjach paliw przy dystrybutorach. No cóż, nie jest dobrze, mimo tego, że mamy ceny obniżone przez rządowy program. No to i tak jest coraz drożej z dnia na dzień, od jutra. Nowe ceny paliw, które będą obowiązywać łącznie aż do poniedziałku 95 w sobotę, do poniedziałku cena 6 zł 54 grosze, nowa cena oleju napędowego to 7 zł 59 groszy. No ale jeśli zajrzymy na te światowe rynki, to tutaj także niestety cały czas ta cena rośnie. Dzisiaj kolejny skok paliwa, no i baryłka ropy Brent na tę chwilę to już 90 dolarów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 18.

0: Radio na wakacje. Reklama. Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 9 minut pozostaje do godziny 18. O 18 w wiadomościach o nadchodzących cenach paliw, nadchodzących niepokojących zjawiskach pogodowych już podczas najbliższej nocy, a także niepokojąca sytuacja. Chodzi o zatrzymanego, który planował zamach na kilkunastu polityków. Szczegóły już za kilka chwil. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 18.

0: I mamy weekend, i gra muzyka.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
7: Garnitur!
8: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: A już tej nocy uwaga na burze z silnymi opadami deszczu. Nie tylko silny deszcz będzie problemem, ale także silny wiatr z porywami do 100 km na godzinę. No i niestety także i z możliwym gradem. Tak wygląda prognoza i ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia wydane dla południa Wielkopolski na tę nadchodzącą noc. A co jutro w pogodzie? Od rana w dalszym ciągu mają występować opady deszczu. W dalszej części dnia. Także te opady mogą się pojawiać, choć bardziej w formie przelotnych opadów. Niewykluczone, że po południu lokalne burze także się pojawią. I także ochłodzenie, bo na termometrach jutro maksymalnie do 18 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny paliw znów mogą wzrosnąć i to już w przyszłym tygodniu. Planował zamach na kilkunastu polityków różnych opcji, został zatrzymany. Zapach pomoże rodzić kobietom w nowo otwartym oddziale ginekologicznym w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kolejne wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I to właśnie już wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną.
6: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia.
5: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Jak dodaje, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
6: Nic nowo. W chwili nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe.
5: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Miał planować zamach na kilkunastu polityków i miał zachęcać do udziału w jego organizacji. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który opublikował taki wpis w jednej z internetowych grup osób zainteresowanych bronią palną. Mężczyzna wpadł w Tomaszowie Lubelskim, o czym Katarzyna Mynaczyk.
7: Śledczy ustalili autora wpisu po adresie IP, jak informuje prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. W publikowanych treściach 23-latek pisał o zamachu na polityków dwóch najbardziej popularnych partii w kraju.
8: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
7: Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli telefony i komputery. Mężczyzna przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty.
5: Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed nami trudna noc. W ten sposób rzecznik IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane w najbliższych godzinach intensywne opady, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są podtopienia. To zależy od ilości deszczu, czy spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
9: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
5: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Znów będzie można rodzić w szpitalu w Stargardzie. 8 września placówka ponownie uruchomi oddział ginekologiczno-położniczy w samodzielnym publicznym wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej. Władze szpitala przygotowały też plany naprawcze w związku z zadłużeniem placówki. Pacjentki nie były tam przyjmowane od 3 miesięcy. Przyjęcia wstrzymano pod koniec czerwca, jak głosi komunikat z powodu remontu. Po remoncie otwarty zostanie pokój dla młodych ojców, by mogli tam przebywać, kiedy kobieta rodzi. Nowością dla kobiet będzie aromaterapia przy porodach.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner nie zagra w US Open. Lider światowego rankingu tenisistów poinformował o tym w mediach społecznościowych. Powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Kilka ostatnich dni spędziliśmy na korcie w Monte Carlo i zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebuje więcej czasu na wyleczenie, tłumaczy Sinner w swoim wpisie. Sinner w US Open triumfował 2 lata temu, a rok później dotarł ponownie do finału, ale przegrał z Carlosem Alcarazem. Hiszpan także zmagał się ostatnio z urazem, miał problemy z nadgarstkiem, ale ostatecznie potwierdził udział w imprezie w Nowym Jorku. Iga Świątek zagra z kolei o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Ireną Rybakiną zakończyło się natomiast już po pół godzinie. Wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką, bo nie chciała ryzykować większego urazu. Błażej Kulesza.
11: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema. W jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
12: Łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
11: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
12: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
11: W sobotę Świątek zagrał finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula. W tym sezonie panie zagrały ze sobą w Rzymie, wygrała wówczas Świątek.
10: A mówił o tym Błażej Kulesza. José Mourinho jutro po raz pierwszy po wieloletniej przerwie poprowadzi Real Madryt w La Liga. Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Espaniolem. Mourinho prowadził Real w latach 2010-2013. Wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I już 7 minut po 18.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Roztrąbiony Kalisz to festiwal, który powoli już dobiega końca. Od niedzieli mieliśmy całą masę wydarzeń, koncertów, muzyki na żywo. Każdego dnia coś się działo i można było naprawdę miło spędzić czas na świeżym powietrzu i ze świetną muzyką między innymi. No a ten festiwal Roztrąbiony Kalisz dzisiaj już dobiega końca. O godzinie 20 jeszcze można na polanie przy domku parkowego wysłuchać ostatniego z koncertów Dizzy Boys Brass Band. Wystąpi specjalnie dla tych, którzy zechcą się tam wybrać. Wstęp wolny oczywiście na wszystkie wydarzenia w związku z festiwalem Roztrąbiony Kalisz, festiwalem, który jak co roku towarzyszył Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus. Ale to nie koniec atrakcji i wydarzeń na nadchodzący weekend. Tak naprawdę to dopiero początek. Dziać się będzie naprawdę sporo. Zresztą znów startują imprezy i uroczystości dożynkowe w całym naszym regionie, zarówno jutro, jak i pojutrze. A w niedzielę także w Zdunach w powiecie grotarzyńskim odbędzie się ostatnia z trzech Estrad Folkloru 2026. O tych wszystkich wydarzeniach możecie znaleźć informacje na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: go. Giovanni Cerello, Fantastica, to już za nami. Ja mam nadzieję, że równie fantastycznie mija wam to piątkowe, już weekendowe, mam nadzieję, u was popołudnie. Czas na porcję informacji z regionu, a te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dożynki w Grabowie nad Prosną, ostrzeżenie przed burzami i deszczami, ponadto kino letnie w Kaliszu, a na koniec problem retencji na ostrowskim osiedlu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy i miasta Grabów nad Prosną będą w ten weekend świętować dwudniowe wydarzenie Łączy Dni Grabowa nad Prosną, które w tym roku świętuje swoje 610-lecie oraz dożynki powiatowo-gminne.
3: Co roku staramy się, aby Dni Grabowa, które łączymy z dożynkami, było zorganizowane na najwyższym poziomie. W tym roku planujemy dwudniowe obchody. Sobotnią gwiazdą będzie zespół Enej, a w niedzielę gwiazdą Dni Grabowa połączonych z dożynkami powiatowo gminnymi będzie występ Mezo.
2: Powiedział Radiu Centrum Maksymilian Ptak, burmistrz Grabowa nad Prosną. Sobotnie atrakcje rozpoczną się o 18:00, natomiast koncert zespołu Enej o 20:00. Niedzielne obchody dożynkowe startują o 14:00, a zakończenie obchodów i koncert Mezo o 21:00. Imprezy odbędą się na Stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W południowej Wielkopolsce znowu będzie burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie obejmujące większą część naszego województwa. Na m.in. Kalisza i powiatów kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego czy ostrzowskiego ogłoszono alert drugiego stopnia. Jak czytamy, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnymi. Wysokość opadu miejscami od 40 do 60 mm, lokalnie 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy również grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 21 w piątek do 9 w sobotę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pozostaje liczyć, że pogoda w sobotę będzie nieco lepsza. Miłośnicy kina plenerowego zapewne liczą, że kolejna projekcja w ramach kina letniego w Kaliszu odbędzie się bez zakłóceń. Jutro na 21 na Kaliskim Głównym Rynku zaplanowano projekcję filmu Kocha, lubi, szanuje z 2011 roku. W tej amerykańskiej komedii romantycznej wystąpili m.in. laureatki Oscarów Julianne Moore i Emma Stone, a także zdobywcy Złotych Globów Steve Carell i Ryan Gosling. Wstęp na seans jest bezpłatny i oby tylko pogoda dopisała.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Trzy nowe zbiorniki retencyjne mają ograniczyć problem zalewania ulic i posesji na osiedlu Zębców Zacisze w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto zapowiada inwestycje, ale na razie szuka pieniędzy na jej realizację.
4: Po każdej większej ulewie mieszkańcy osiedla Bajkowego na Zębcowie zmagają się z podtopieniami. Sprawą zajął się radny Jakub Paduch, do którego zwrócili się mieszkańcy północnej części osiedla. Jak wynika z odpowiedzi magistratu, obecna kanalizacja deszczowa radzi sobie z nawałem wody podczas umiarkowanych opadów. Problem pojawia się jednak przy gwałtownych ulewach, które w ostatnich latach występują coraz częściej. Chwilowe natężenie deszczu może sięgać nawet 100 mm na godzinę, a wtedy sieć nie jest w stanie odebrać całej wody. Rozwiązaniem mają być nowe zbiorniki retencyjne. Miasto planuje ich budowę w rejonie ulic Brzozowej, Budowlanych i Odskok. Pod koniec lipca samorząd uzyskał także pozwolenie na budowę kolejnego zbiornika przy ulicy Zębcowskiej. Na rozpoczęcie prac mieszkańcy będą jednak musieli jeszcze sporo poczekać. W budżecie miasta nie ma obecnie środków na te inwestycje, dlatego samorząd poszukuje zewnętrznego dofinansowania. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 20

0: Reklama. Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
1: Reklama.

0: 15 minut pozostaje do godziny 19. Cóż za plaga PUM w Polsce? Pierwsze ostrzeżenia w trwającym sezonie ogórkowym pojawiły się na Mazowszu. Tam ponoć puma się miała pojawić, okazała się jakimś kotem albo też fejkiem. Do wczoraj jeszcze ostrzegano przed pumą na Dolnym Śląsku. Tu nawet podobno zdjęcia, które zostały w sieci opublikowane, to były zdjęcia fotokomórki oficjalne nadleśnictwa, jednak okazało się, że też wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a dzisiaj, proszę bardzo, puma znów widziana, teraz pod Jedwabnem. Służby otrzymały kolejne zgłoszenia o pumie widzianej na terenie gminy Jedwabne i tym razem zwierzę zaobserwowano w pobliżu jednej wsi, a samorząd ponownie zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. No i cóż, czy ta puma okaże się również fejkiem? No, nie wiemy, dopóki ktoś się nie przyzna. Dziwna sprawa z tymi pumami, pseudopumami, które co chwilę, co rusz w naszym kraju się pojawiają. No, pewność mamy, że jeżozwierz w Warszawie jest prawdziwy. To już kolejny, trzeci bodajże z rzędu dzień, kiedy ten jeżozwierz jest w Warszawie poszukiwany.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
0: No, to właśnie tego dużego jeża poszukiwania wciąż trwają na Bemowie. Podobno gdzieś po raz ostatni był widziany. Dziś żadnych informacji nowych na jego temat się w sieci nie znajduje, ale nie ma też informacji, że został znaleziony, więc najpewniej wciąż jeżozwierz na gigancie. Ciekawa sprawa, prawda?
3: I mamy weekend. I gra muzyka.
0: Czekamy na pierwszą pumę u nas w regionie, na południu Wielkopolski. Kto wie, może też jakaś grasuje. Roxy na szeroką wodę już teraz nas zabiera, w kolejce Magdon, a także Robert Miles.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Doszło do katastrofy szybowca w Wielkopolsce. Dokładnie to w Lesznie. Szybowiec spadł, a pilot nie przeżył. Do tematu wrócimy już o godzinie 18:19, czyli za 7 minut.

0: happy.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Pogoda na jutro.
4: Po bardzo dynamicznym froncie pogodowym, który przejdzie przez nasz region w nocy i przyniesie burze, całkiem solidne burze z silnym wiatrem i solidnymi opadami deszczu, przed czym mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla naszego regionu, więc warto zachować uwagę. Jutro przyjdzie ochłodzenie. Maksymalnie 17-18 stopni zaledwie na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Jutro wciąż będzie wiać. Od rana całkiem silny wiatr, później to już będzie wiatr umiarkowany. Cały czas przewaga chmur i wciąż możliwe burze i przelotne opady także jutro w ciągu dnia.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła
4: 19.
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Tragiczny wypadek szybowca w Lesznie. Pilot zginął na miejscu. Do kraju nadciągają ulewy i burze. To będzie niespokojna noc. Oszuści żerują na wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby są już na miejscu tragedii w okolicy lotniska w Lesznie. W wypadku zginął 67-letni pilot szybowca. Maszyna spadła na ziemię około godziny 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to komercyjny lot. Pilotował go mieszkaniec Poznania, który będąc na wysokości około 500 metrów wpadł w korkociąg. Tych korkociągów było kilka. Następnie uderzył o ziemię. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu działania. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci.
7: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
6: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W nowym tygodniu hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować znów do góry, a to za sprawą decyzji prezydenta USA, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć 31 sierpnia. Prawie cała Polska z alertami pogodowymi do kraju nadciągają ulewy i burze. W niektórych miejscach w ciągu doby może spaść więcej deszczu niż zwykle przez cały miesiąc. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść przez kilka godzin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także województwa dolnośląskiego. Mocniej zawieje i popada również w Lubuskim. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla tych czterech województw. Z kolei w zlewniach Sudetów miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Ale jak uspokaja kierownictwo resortu spraw wewnętrznych, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, o czym Tomasz Fęska.
8: Czy trzeba się liczyć z podtopieniami w części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie? Niestety tak. Czy będzie powódź? Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na razie takiego ryzyka nie ma.
9: Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
8: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
9: Spodziewamy się intensywnych, lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
8: Według IMGW intensywnie padać będzie, zwłaszcza w nocy. Jutro rano w części województw najpóźniej przed południem alerty najprawdopodobniej przestaną obowiązywać.
6: Po raz kolejny pojawiły się próby wykorzystywania tragedii na Węgrzech do kontaktowania się z rodzinami poszkodowanych. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. To drugi w ciągu kilku dni komunikat ostrzegający przed próbami podszywania się pod przedstawicieli służb. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Meczugorje. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami. Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Carlos Alcaraz wraca, ale nie będzie Janika Sinera. US Open będzie kolejnym w tym roku turniejem wielkoszlemowym, w którym kibice nie zobaczą jednego z dwóch najlepszych tenisistów ostatnich lat. Bo o ile Hiszpan wyleczył w końcu kontuzję nadgarstka, która wykluczyła go z Roland Garros i Wimbledonu, to Sinner nie zdążył uporać się z kontuzją kolana i w Nowym Jorku nie zagra. Turniej główny US Open zacznie się 30 sierpnia, od najbliższego poniedziałku kwalifikacje, w których wystąpią Katarzyna Kawa, Linda Klimowiczowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Komisja dyscyplinarna FIFA nałożyła kary na zawodników, którzy brali udział w awanturze na boisku po finale mundialu. Najsurowsza spotkała Leandro Paredesa, który został zawieszony na 10 kolejnych meczów reprezentacji Argentyny. Na 7 zdyskwalifikowano innego gracza tej drużyny, Nahuela Molinę, a w jednym spotkaniu będą musieli pauzować Argentyńczyk Thiago Almada i Hiszpan Gavi. Troje Polaków stanie na starcie lekkoatletycznej diamentowej ligi w Lozannie. Największe nadzieje kibice wiążą ze startem Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki. Ale fani królowej sportu w Polsce odliczają już też godziny do memoriału Kamili Skolimowskiej. Błażej Kulesza.
10: W Lozannie już wygrał Armand Duplantis 6:21 w konkursie skoku o tyczce, który rozgrywany był na rynku. Na bieżni za to zobaczymy troje Polaków. Alicję Chorzępę na 3000 metrów z przeszkodami. Na 800 tempo nadawać będzie Maciej Sieracki, za to Pija pobiegnie na 100 przez płotki wśród rywalek Nadine Wizer.
11: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
10: To będzie pierwsza okazja, by zrewanżować się za przegraną o 0,001 sekundy na Mistrzostwach Europy. Kolejna w niedzielę w Chorzowie. Tam na starcie biało-czerwonych będzie jednak więcej, mówi prezes Pezla Sebastian Chmara.
12: Do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie sportowym.
10: Pierwsze trzy konkurencje w sobotę na rynku w Katowicach. W niedzielę po południu największa lekkoatletyczna impreza w kraju przeniesie się już na Stadion Śląski.
3: A mówił o tym Błażej Kulesza.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 7 minut po 19:00. Taylor Swift już teraz w głośnikach Shake It Off. W kolejce Artur Gadowski.

0: Kiedy robi się ciemno, no niebawem zrobi się ciemno, tak nawiązując do treści piosenki Ona jest ze snu od Artura Gadowskiego, która właśnie na antenie Radia Centrum wybrzmiała. Zachód słońca dzisiaj o godzinie 20, no o 20.01, jeśli mamy być dokładni, bo o tej porze zachód słońca w Kaliszu. No a przed nami już nieubłaganie nadchodzi wrzesień, a wrzesień, jak się okazuje, no jest tym miesiącem w roku, kiedy tego dnia będzie ubywać najszybciej. Dzień w Polsce najszybciej skraca się we wrześniu, w okolicach równonocy jesiennej, 22-23 września. W tym okresie ubywa nam średnio ponad 4 minuty światła dziennego na dobę. A dopiero co był czerwiec i mieliśmy najdłuższy dzień w roku. Pamiętacie, jakby to było wczoraj? Nie narzekajmy, bo dzisiaj dzień optymisty i tym musimy się cały czas dzisiaj ratować oczywiście, a przed nami cała masa bardzo optymistycznego brzmienia na antenie Radia Centrum. Optymistyczna Ava Max za moment, a w kolejce już równie optymistyczna Britney Spears.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Ta wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
4: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: 19.30 na zegarach, teraz Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dożynki w gminie Stawiszyn już jutro. Ponadto 62-latek, który rzucał mołotowami w strażaków, ma być poddany badaniom psychiatrycznym, a w sporcie młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy i miasta Stawiszyn w ten weekend podziękują za plony. Miejscowe dożynki odbędą się już jutro, a o szczegółach powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki parafialno-gminne w Zwiersku. Tradycyjnie rozpoczynamy uroczystą dziewczynną mszą świętą za pomyślność tegorocznych zbiorów, by następnie przejść barwnym korowodem na teren boiska CKS. A tam liczne atrakcje, wydarzenia, których zwieńczeniem będzie występ kabaretu Rancho oraz koncert zespołu Lombard. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych z pysznymi kulinariami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy miasta Stawiszyn. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania.
2: Przygotowania do dożynek trwają już od jakiegoś czasu. Na terenie całej gminy pojawiły się witacze. Ponadto przygotowano tradycyjny wieniec dożynkowy, a same obchody rozpoczną się sobotnią mszą świętą o 15:00.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 62-latek z Dobrej Nadziei w powiecie pleszewskim został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna podczas policyjnej interwencji zabarykadował się w domu i rzucał przez okno w kierunku strażaków podpalony hełm, a także koktajle Mołotowa.
4: Mężczyzna usłyszał łącznie 2 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy tutaj narażenia tych strażaków na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także posiadania 145 sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia. To postępowanie jest w toku.
2: Przekazał Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w lipcu. Mężczyzna został obezwładniony po kilku godzinach, był wówczas trzeźwy. Wcześniej mężczyźnie w związku z podejrzeniami rodziny dotyczącymi pogorszenia jego stanu zdrowia odebrano broń. Śledczy badają teraz m.in. motywy jego działania. 62-latek ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Jeszcze dobrze nie opadł kurz po znakomitym 3. finale indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu w Ostrowie, a Polski Związek Motorowy opublikował gospodarzy finałów IMP w klasie 500R. 3. finał 17 września odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
5: Indywidualnego mistrza Polski w klasie 500R wyłoni, podobnie jak w przypadku seniorów, cykl 3 finałów. Pierwszy odbędzie się 9 września w Zielonej Górze. Dzień później rywalizacja przeniesie się do Krosna na 2. finał, a decydująca batalia o medale rozegrana zostanie 17 września w Ostrowie Wielkopolskim. Stadion Miejski będzie zatem areną rozdania medali zarówno w rywalizacji seniorskiej, jak i młodzieżowej w klasie 500R. Obrońcą tytułu i zdecydowanym faworytem do złota będzie Franciszek Szczyrba, aktualny mistrz świata i Europy w tej klasie. O wysokie miejsce może powalczyć także młody zawodnik ostrowskiego klubu Szymon Lis. Na ostateczną listę uczestników finałów indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R trzeba jeszcze poczekać. Warto dodać, że w tej rywalizacji 3 lata temu Paweł Sitek, obecny lider formacji juniorskiej ostrowskiego klubu, zdobył tytuł wicemistrzowski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 20.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Minister odpowiedzialna za raport pod tytułem Polaków portret własny, który okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji, właśnie podała się do dymisji. Więcej szczegółów już niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 20:00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie 17-18 stopni, więc ochłodzenie przyniesie ten burzowy front, który właśnie zmierza także i do naszej części regionu. Przypominam, ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami, silnym deszczem i silnym wiatrem. To ma nas czekać już tej nocy i nad ranem wszystko wskazuje na to, że takie zjawiska faktycznie w regionie mogą mieć miejsce, więc zachowajcie ostrożność. Jutro poza zachmurzeniem również możliwe opady, możliwe, że gdzieniegdzie zagrzmi, powieje także umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po aferze raportu sztucznej inteligencji do dymisji podaje się pełnomocnik rządu. Groźna bakteria w jednej partii czekoladowego pudingu. Iga Świątek ma dziś wolne, jutro walczy o kolejny finał. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mniej niż miesiąc Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pani profesor podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków portret własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie tego dokumentu miało zapłacić 200 tysięcy złotych. O śledztwie w sprawie raportu Tomasz Węska.
5: Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
6: Musi być absolutnie wyjaśnione. Pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
5: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca.
7: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
5: Mówiła posłanka tej partii, Anna Krupka, była już pełnomocniczka do spraw marki Polska, broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie, powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien był trafić do sieci.
4: Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocnikiem rządu pod koniec lipca tego roku. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed bakterią w jednej z partii czekoladowego pudingu proteinowego. Spożycie pudingu może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Produkt sprzedawany był w sklepach Lidl, skąd zagrożona skażeniem jedna partia pudingu właśnie jest wycofywana. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje ten proces i ostrzega, że w przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem. Noc z ulewami i burzami, a także porywistym wiatrem szykuje się nam niemal w całym kraju. Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek ostrzega, że może dojść do podtopień, zwłaszcza, że w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone, że na metr kwadratowy spadnie nawet 100 litrów wody.
8: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
4: Ulewy i burze także jutro w ciągu dnia. Sytuacja zacznie się uspokajać dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się dla Polki zwycięstwem krótko, bo już po pół godzinie. Reprezentantka Kazachstanu i wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką. Błażej Kulesza.
9: Spotkanie Świątek i Rybakiny miało być rewanżem za rozegrany tydzień wcześniej finał w Toronto. Wtedy Polka wygrała w dwóch setach 6-2, 6-3. Tej nocy mecz był, ale tylko do piątego gema. Wtedy rywalka Świątek poprosiła o przerwę medyczną.
10: W pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
9: Tak mówiła o całej sytuacji Świątek w wywiadzie po meczu dla magazynu Tennis Club.
10: To ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie.
9: Przy stanie 4-1 Kazaszka postanowiła zejść z kortu.
4: Polka o finał zagra z Amerykanką Jessica Pegulą. Ten mecz jutro, godzinę spotkania jeszcze nie ustalono.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

5 minut po godzinie 20. Czas rozpocząć najnowsze notowanie listy przebojów Top 30 piątek. O tej godzinie, jak zawsze, zaczynamy od najświeższych propozycji. Dziś w propozycjach dwie absolutne nowości. Na początek Marisa. To jest młoda artystka, która zdobyła popularność dzięki wiralowym hitom na TikToku oraz melancholijnym popowym brzmieniu. Będzie pięknie. To jest tytuł, który dziś poznamy. Marisa przekonuje, że po każdym rozstaniu w końcu przychodzi lepszy czas, a będzie pięknie. To świeży i emocjonalny pop i ten utwór właśnie jest naszą dzisiejszą nowością w propozycjach.

O ile Marisa to dość młoda i świeża postać na polskiej scenie muzycznej, to nazwisko zna chyba każdy Polak. Artur Rojek. Właśnie on wraca z nowym singlem pod tytułem Mira Fiori. Trochę wakacyjnym, trochę nostalgicznym, ale przede wszystkim bardzo rojkowym, bo inne określenie nie pasuje tak dobrze jak to. No i cóż, zapowiedź jego pierwszego, uwaga, uwaga, od 6 lat albumów. To właśnie ten utwór na antenie Radia Centrum dziś po raz pierwszy.

Urojka, jak zawsze, bardzo, bardzo poetycki tekst. Nic się nie zmieniło, jak za starych, dobrych czasów Rojka z zespołem Mysłowic. Stare, dobre czasy. Kiedyś to było, jak to mówią, prawda? Teraz to nie jest. 11 minut po godzinie 20, ale jednak jest, bo Rojek cały czas trzyma poziom. Co przed nami? Styl i Bruno Mars oraz Karol G połączyli siły, a więc mamy tutaj spotkanie latino popu z soulem i charakterystycznym stylem Bruno Marsa właśnie. Kolejna z propozycji.

I tak oto Stella Lively zabrała nas w krótką, co prawda, ale jakże przyjemną podróż do Bostonu. Utwór Boston za nami jako kolejna z propozycji, a przed nami już Jenny Kim z Korei, czyli odwrotna strona globu, wokalistka z K-popowego girls bandu Blackpink, tym razem solowo i w znacznie bardziej intymnym wydaniu utwór Less Than a Lover w Kuśnikach.

A lubi tak bez końca. Oskar Cyms, bo to on ze swoją nowością na antenie Radia Centrum pod tytułem Bez końca właśnie już za nami. Radiowy pop od jednego z najpopularniejszych głosów młodego pokolenia. Czy ten numer znajdzie się za tydzień na top 30 i wskoczy z propozycji na którejś z miejsc? To zależy od waszych głosów.

0: zainteresowanie na www.rcfm.
1: A teraz nowość od Margaret. Prima ballerina, ale nie będzie to baletowy utwór, a solidny pop.

Jakże rzewnie, emocjonalnie, melancholijnie zaśpiewał przed momentem dla nas przepięknie Teddy Swims, Break Up in Rivers. Ten utwór już za nami w propozycjach do naszej radiowej listy przebojów. Za 29 minut będzie godzina 22. My poznajemy propozycje do najnowszego notowania. W tej chwili trwa notowanie 1537 listy przebojów Top 30. Co przed nami? Przed momentem mieliśmy Teddy'ego Swimsa, a teraz czas już na polską artystkę, jedną z najbardziej znanych polskich artystek sprzedających największe polskie stadiony. Sanach, bo o niej mowa z piosenką o całkiem ciekawym tytule ITP ITD. Sanach wraca z nową muzyką po długiej przerwie i znów jest lekko, przyjemnie, sanachowo, melodyjnie. Proszę bardzo. Cicho.

Szkoda na to łez. Zaśpiewała polska młoda artystka Hania Kuzimowicz oraz polsko-amerykańska młoda wokalistka Kaira. Podobno jej pseudonim wziął się stąd, że jej babcia bardzo lubi Kair i egipskie piramidy. Za 23 minuty będzie godzina 21, a przed nami stricte amerykański wokalista, młody wokalista i też szalenie zdolny, emanujący glam rockową charyzmą, z przytupem wszedł do czołówki światowego popu. Pierwszy hit nagrał w wieku 16 lat, teraz dopiero co skończył lat 21, no i wciąż zachwyca i rozkochuje w sobie setki fanek na całym świecie. Sąb, My Body Isn't Ready.

A teraz już czas na utwór wyprodukowany przez chyba najsłynniejszy producencki polski team, czyli Hotel Torino, Kim Jestem i Metzner, czyli obiecujący 19-letni młody artysta pochodzący ze Śląska. Utwór trochę smutny, bo o złamanym sercu w końcu, ale z naprawdę fajnym tempem.

Teraz kolejny męski, młody polski głos. Wiktor Waligura z piosenkiem To jest to. Wiktor mówi, to jest to i trudno się z nim nie zgodzić, szczególnie jeśli chodzi o wakacyjny klimat, lekki, melodyjny pop i historia pierwszego zauroczenia.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów z piosenką pod tytułem Co mi tam już za nami. I to jest przedostatnia z dzisiejszych propozycji do listy przybojów Top 30. Za moment Passenger od Alexa Warrena jako ostatnia z propozycji. I przejdziemy jeszcze w tej godzinie do rozpoczęcia notowania 1537 listy przebojów Top 30.

Jeśli jedziecie właśnie samochodem, to przez chwilę to był właśnie wasz pasażer. Alex Warren i Passenger to już za nami, za 7 minut godzina 21. A teraz ostatnie miejsce dzisiejszego notowania listy przebojów Top 30, miejsce 30 i spadek z miejsca 25. Artysta, o którym już dzisiaj była mowa w propozycjach, Som, czyli młody amerykański wokalista z utworem, z którym pojawił się jakiś czas temu na naszej radiowej liście przebojów. Doszedł na tej liście wysoko, bo do trzeciego miejsca, a dziś to miejsce ostatnie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: 3 minuty zostają do godziny 21:00. O 21:00 porcja informacji. A teraz miejsce 29 dzisiejszego notowania listy przebojów. Jeremi Sikorski, Tylko My. Awans z 30.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Przed nami bardzo niepokojące prognozy, jeśli chodzi o nadchodzącą noc. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW dotyczące silnych opadów, silnego wiatru i burz, które w naszym regionie mają się pojawić, a według tych najświeższych analiz pogodowych wynika, że najbardziej dynamiczna sytuacja w pogodzie w Kaliszu i w regionie ma mieć miejsce między 3 a 5 rano. Jutro w ciągu dnia z kolei ochłodzenie, maksymalnie 18 stopni, od rana przejściowe opady deszczu, ale też sporo przejaśnień ma się w pogodzie pojawić.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Noc z burzami. Służby już po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Rosjanie uderzyli w centrum handlowe w mieście prezydenta Ukrainy. Najstarsza żyjąca osoba na świecie miała dziś swoje urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa służb z udziałem wojewodów i synoptyków. To w związku z prognozami silnych opadów deszczu i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanu wód. Według hydrologów na Dolnym Śląsku możliwe są podtopienia. Dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie, przestrzega wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
6: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami i w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa. I z takimi sytuacjami należy się liczyć.
5: Ostrzeżenia przed silnym deszczem obowiązują w 10 województwach. W związku z opadami i silnym wiatrem odwołana została jutrzejsza parada żaglowców na Zatoce Gdańskiej. Jej organizatorzy podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort uczestników. Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się na centralną Polskę. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Rannych jest 121 osób, wśród nich ponad 20 dzieci. Rosjanie uderzyli w centrum handlowe dziś wieczorem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który pochodzi z Krzywego Rogu, nazwał atak cynicznym i podłym. Dziś 117 urodziny najstarszej żyjącej osoby na świecie. W domu opieki we wschodniej Anglii, w miejscowości Surrey, Angielka Ethel Cafferham rozdawała rady na długowieczność, ale według seniorki receptę można zawrzeć w jednym najprostszym zdaniu. Trzeba unikać kłótni. Jak mówi kobieta, nigdy z nikim się nie kłóciła, słuchała, a potem robiła to, co chciała. Rekordzistka w długowieczności, jako nastolatka pracowała w Indiach jako opiekunka do dzieci, wyszła za mąż za żołnierza, para żyła w Hongkongu, gdzie kobieta założyła przedszkole. Napastnik z mieczem zaatakował w szkole środkowej Szwecji. Poważnie rannych jest 2 chłopców w wieku 12 i 17 lat. Według lokalnych mediów podejrzanym o ten czyn jest 18-letni były uczeń placówki. Młody mężczyzna był wcześniej karany. Policja przeprowadziła rewizję w jego domu. Stan obu poszkodowanych uczniów jest stabilny. Jeden z nich jest operowany. Lekko ranna została jeszcze jedna osoba. Iga Świątek zagra jutro o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 3 Amerykanka, z którą Świątek 7 razy wygrywała, a 5 razy przegrała i od której powinna mieć więcej sił, bo w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka skreczowała, mówiła po tym meczu Świątek magazynowi Tennis Club.
7: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła i jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
5: Świątek Cincinnati broni tytułu. Kibice wciąż muszą czekać na podanie oficjalnej godziny jutrzejszego meczu, ale prawdopodobnie panie wyjdą na kort nie wcześniej niż po 17 czasu polskiego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz lista przebojów top 3.

2537 notowanie listy przebojów Top 30, czas na miejsce 28. Na 28 bez zmian, podobnie jak w minionym tygodniu. Życie jest piękne, śpiewa Skubas. Jego charakterystyczny, szorstki, niezwykle emocjonalny głos bardzo dobrze oddaje liryczne słowa. Ceniony polski wokalista, kompozytor, ale także gitarzysta.

życie jest piękne, przekonać, choć w trochę smutny sposób, próbował Skubas na antenie Radia Centrum ze swoim utworem. A przed nami nowość na tej liście przebojów Ostatni Dzień Lata, utwór, który z propozycji trafia na miejsce 27. Gibbs, Ego i For Money w głośnikach.

krótszym dniem, ale jednak kalendarzowo jak najbardziej lato pozostaje. 12 minut po godzinie 21, a przed nami już Joe, czyli End of Beginning, utwór, który podbił światowe listy przebojów po raz kolejny zresztą, bo po raz kolejny ten artysta, ten wokalista stał się sprawny za sprawą najnowszego sezonu Stranger Things na popularnej platformie, więc świat seriali i świat muzyki w tej sytuacji bardzo mocno się przeplata. Miejsce 26, spadek z 21.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Hey Dad, I Made You Love Me. Śpiewała Ariana Grande i Ariana z tym numerem na miejscu 25 ze spadkiem z miejsca 23. A przed nami teraz już utwór, który niesie ze sobą przekaz dość istotny. Trochę opowiada o samotności w sieci i trochę nawiązuje do takiego, nazwijmy to, buntu mas i odrzucenia cyfrowych masek, no i powrotu do prawdziwych, bezpośrednich relacji z ludźmi na żywo, w realu. O ten tu ja od zespołu Zakopower awansuje dzisiaj z miejsca 29 na 24.

I knew it, I knew you, śpiewała Taylor Swift, światowej klasy wokalistka, jedna z najsłynniejszych i ta najlepiej zarabiająca na całym świecie. A piosenka, którą słyszeliśmy, to singiel amerykańskiej wokalistki wydany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu animowanego Toy Story 5. 26 minut, teraz już po godzinie 21. Taylor Swift ze swoim utworem dzisiaj na miejscu 23 ze sporym spadkiem, bo z miejsca 16. A na 22 melduje się Michał Szpak z awansem z 26 z piosenką Maj.

Cztery pory roku, Wiktor Waligoura i Dry School to za nami na miejscu 21. Po awansie o jedno oczko, a na miejscu 20 po spadku z 17 czeka na nas młody i szalenie zdolny Jasiek Piwowarczyk, czyli laureat 16 edycji programu The Voice of Poland ze swoim debiutanckim singlem pod tytułem Halo Houston.

No i proszę sobie wyobrazić, że to był zespół, który powstał w 1962 roku. A to, co przed momentem, to ich najnowszy utwór. Rolling Stones, wiecznie młodzi, tak by się wydawało. Swoją drogą, na teledysku do utworu In the Stars, który przed momentem słyszeliśmy, zostali cyfrowo odmłodzeni i faktycznie wyglądają w tym klipie jak w latach 70., a brzmią tutaj już bez cyfrowej obróbki, wciąż jakby to były lata 70. i mają energię też prawie, jakby to wciąż były lata 70. Rolling Stones za nami, to było miejsce na naszej radiowej liście przebojów 19 z awansem z miejsca 20, a teraz powspominamy sobie już Mistrzostwa Świata, na których nas nie było, ale była ona, była Shakira, ona chyba częściej niż my na tych mistrzostwach się pojawia, no i chyba dłużej pozostaje na ekranie. Daj, czyli hymn minionych Mistrzostw Świata w Amerykach i Burna Boy. Miejsce 18.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Mr. Know It All i Terry Swims za nami, utwór z taką nutką vintage'owego brzmienia. Dzisiaj to miejsce 17, spadek z miejsca 12. A na 16 czeka na nas Daria Marks z piosenką pod tytułem Dotknij. Swoją drogą trzeba przyznać, że to był dość ciekawy przełom w karierze Darii Marks, kiedy po prostu zaczęła śpiewać po polsku, bo jej pseudonim Daria Marks sprawiał, że przy śpiewaniu po angielsku część odbiorców nawet nie zdawała sobie sprawy, że Daria jest nasza, Polką jest. A teraz nie mamy ku temu wątpliwości. Dotknij w głośnikach już teraz od Darii Marks.

A tymczasem w głośnikach już Lola Young, From Down Here, artystka już doskonale znana i już z paroma przebojami na koncie. Dzisiaj na naszej radiowej liście przebojów Lola Young na miejscu 14 spada z miejsca 11. From Down Here.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami bardzo burzowa i deszczowa noc. Ostrzeżenia drugiego stopnia od IMGW obowiązują. Od 23 tak naprawdę zaczną obowiązywać, a aktualne modele pogodowe wskazują na to, że najdynamiczniej w pogodzie w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski będzie między 2 a 5 rano. Wtedy tych opadów deszczu może być najwięcej i wtedy też powieje najsilniej wiatr. Jutro od rana możliwe przejaśnienia na zmianę z przelotnymi opadami.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 22.
4: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ukraiński prezydent zapowiada odwet na Rosji za atak na Krzywy Róg. Dymisja pełnomocnik rządu po aferze z raportem napisanym przez AI. Magdalena i Maja Chwalińska razem na korcie US Open po jednej stronie siatki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali dziś Krzywy Róg. Dotychczas zginęło 14 osób, a rannych zostało 121. Zełenski mówi o bestialstwie Rosjan i zapowiada, że jego kraj z pewnością odpowie na atak. Największe centrum handlowe w Krzywym Rogu zostało zaatakowane wieczorem. Rosjanie wypuścili tam jednego drona, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Akcja ratunkowa w miejscu zdarzenia cały czas trwa. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. Naukowiec podała się do dymisji, gdy na jaw wyszedł fakt, że przygotowany przez nią raport Polaków portret własny stworzyła sztuczna inteligencja, a tekst raportu roi się od błędów. Mimo to Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie raportu zapłaciło 200 tysięcy złotych. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
6: No, musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy pracy.
5: Opozycja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać już w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA. I już po tych decyzjach ceny paliw mogą wzrosnąć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
7: Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły i myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie, jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
5: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Magdalena i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów, Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. W singlu oprócz Linety i Chwalińskiej wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzek. W kwalifikacjach szczęścia spróbują natomiast Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimowiczowa i Max Kaśnikowski. Ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 30 sierpnia. Natomiast Iga Świątek wciąż jest w świetnej formie i w grze w Cincinnati. Jutro zagra w finał z Amerykanką Jessica Pegulą.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz
4: lista przebojów Top 30.
8: Top 30.
2: I wracamy do 1537 notowania listy przebojów Top 30 i listy przebojów Radia Centrum. Na miejscu 12 Sarsa z piosenką Pytaniem pod tytułem Czy będziemy się pamiętać? To jest spadek z miejsca 9, więc w tym tygodniu już poza pierwszą dziesiątką utwór stworzony przez topowy producencki team Hotel Torino, który ma na koncie naprawdę wiele, o ile nie większość współczesnych, największych polskich przebojów. Sarsa w głośnikach.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa za nami, a przed nami jedna z najsłynniejszych polskich popowych wokalistek. Na koncie ma takie przeboje jak Małe Rzeczy, czy Tamta Dziewczyna, czy Motyle. No to już wiadomo, że chodzi oczywiście o Sylwię Grzeszczak. Ej, a Sylwia po raz pierwszy na tym notowaniu.
2: Nowość.
1: Z piosenką pod tytułem Mango. Gości się od razu na pozycji wysokiej, bo 11 w pierwszym dla niej notowaniu z tym właśnie utworem. Utwór całkiem z wakacyjnym vibe'em, z wakacyjnym klimatem, bo w końcu o wakacyjnym romansie. Mango w głośnikach. Yeah.

Sienna Spiro. Młoda, dopiero 20-letnia brytyjska wokalistka. Jako ciekawostkę zdradzę, że w zaledwie wieku 16 lat rzuciła szkołę, żeby zupełnie się muzyce poświęcić i opłaca jej się to jak na razie. Co ciekawe, producenci Diabeł Ubiera się u Prady 2 też poprosili ją początkowo o napisanie utworu. Chciała odmówić, ale uznała, że naturalny, mroczny, pełen melancholii styl pisania zupełnie nie pasuje do lekkiego i miodowego klimatu tej kinowej produkcji. Inspiracją do stworzenia energicznego Material Lover znalazła dopiero po głębszym przemyśleniu modowych tematów. No i tak ten utwór powstał. No i jest wysoko, bo otwiera pierwszą dziesiątkę naszej radiowej listy przebojów, a dziesiąta pozycja to pozycja bez zmian, czyli kolejny tydzień z rzędu tę pierwszą dziesiątkę otwiera. Wracamy do Polski. Marisa już teraz w głośnikach z piosenką pod tytułem Oddycha i to jest spory spadek, bo z miejsca czwartego.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Absolutny fenomen polskiej sceny muzycznej. Dawid Podsiadło za nami, czyli ten, który jako pierwszy sprzedał PGE Narodowy, jako pierwszy zapełnił go i bije cały czas rekordy sprzedaży biletów i płyt. No i na koncie kilkanaście Fryderyków, to też coś, czym Dawid może się pochwalić. A sezon cały czas w czołówce, był numerem jeden naszego notowania listy przebojów. Ostatni tydzień to miejsce siódme, a dziś na miejscu ósmym. Na miejscu siódmym z kolei Nie ma miejsca jak dom od Mroza i tutaj ciekawostką może być teledysk do tego utworu, gdzie to wykorzystana została sceneria, naturalna sceneria dzikich filipińskich plaż i nie ma także profesjonalnych aktorów. Miejscowi tam się pojawiają, między innymi popularny lokalnie filipiński surfer. Nie ma miejsca jak dom i Mrozu.

Kuba i Kuba za nami z piosenką Stygnie Lato, czyli zespół, który trzeba przyznać jest tak naprawdę dopiero na samym początku swojej przygody nazywanej wielką karierą muzyczną. Nagroda debiut roku coś o tym mówi. Dzisiaj Stygnie Lato na miejscu 6 z awansem sporym, bo z miejsca 14. A teraz już czas na zespół, który no absolutnie na samym początku swojej kariery nie jest, bo tę karierę no, ma od 45 lat. I trzeba powiedzieć, że to jest zaledwie jedna z kilku, pewnie na jednej ręce bym wymienił, grup na świecie, która od ponad 45 lat gra dokładnie w tym samym niezmienionym składzie, co jest absolutnym ewenementem w historii rocka. Zespół U2, czyli słynna czwórka z Dublina już teraz. Jak się okazuje, cały czas w formie i cały czas potrafiąca stworzyć coś świetnego. Street of Dreams od U2, teraz już w głośnikach miejsce 5, spadek z 3. miejsca.

0: Uwaga kierowcy, doszło do potrącenia na ulicy Podmiejskiej na wysokości cmentarza, do potrącenia pieszego. Na miejscu obecne są utrudnienia w ruchu, a informacje i zdjęcia znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum. Za zdjęcia i informacje dziękujemy. Pomoc drogowa Kalisz, Tir, Świątek. Za 21 minut będzie godzina 23. My wracamy do trwającego notowania listy przebojów.
1: Lista przebojów. Top 30.
0: A to, co przed momentem wybrzmiało na antenie Radia Centrum, to oczywiście wyjątkowy duet Sam Fender i Olivia Dean. Sam Fender często nazywany brytyjskim Bruce'em Springsteenem. No i Olivia Dean, jedna z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego soulu i popu. Utwór, który zdobył bardzo prestiżową statuetkę Brit Award 2026 za piosenkę roku. Rain in Me. To jest piosenka, która dzisiaj znajduje się na miejscu czwartym po awansie z miejsca szóstego. A teraz już czas na miejsce trzecie. No i tutaj czas na męskie granie Orkiestra 2026. Dwa hymny w tym roku męskie granie wypuściło, a chodzi teraz o hymn pod tytułem Nareszcie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, czyli takie międzypokoleniowe trio liderów, można powiedzieć. Mimo tych różnic wieku bardzo dobrze się dogadali. Efekt zadowalający. Miejsce trzecie, spadek z miejsca pierwszego. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czas na miejsce drugie, a jeśli chodzi o miejsce drugie, to myślami możemy przenieść się teraz do bardzo urokliwego miejsca, do miasta świateł, wel miasta zakochanych, wel miasta miłości, czyli do Paryża, do miasta, gdzie Céline Dion śpiewała z Żelaznej Damy, z Wieży Eiffla. Sporo tych porównań mi się nasuwa. Po raz ostatni ją wtedy można było zobaczyć na żywo śpiewającą podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich, no ale teraz jej najnowszy singiel zbiega się z przygotowaniami do powrotu w walce z chorobą, oczywiście w związku z powrotem po długiej przerwie na scenę, bo Céline Dion zaplanowała we wrześniu i październiku aż 16 koncertów w Paryżu. Fani nie mogą się doczekać, a przy tej okazji fenomenalny wręcz singiel pod tytułem Bonjour, Pardon, Merci, który był już numerem 1 na naszej radiowej liście przebojów, potem spadek, a potem miejsce piąte, a z tego piątego dzisiaj awansuje ponownie do czołówki, czyli na miejsce drugie. Céline Dion w głośnikach, czyli globalna ikona muzyki.

Wielka Céline Dion za nami, a my zbliżamy się już do miejsca pierwszego dzisiejszego 1537 notowania listy przebojów Top 30. Podsumujmy sobie zatem tę pierwszą, najważniejszą dziesiątkę najlepszych obecnie waszym zdaniem przebojów w Radiu Centrum. Miejsce 10. Material Lover i Sienna Spiro. Na 9. Odkocha i Marisa. Na 8. Dawid Podsiadło z piosenką Sezon. Na 7. Nie ma miejsca jak dom od Mroza. Na 6. Stygnie lato, Kuba i Kuba. Na 5. Street of Dreams od U2. Na 4. Rain in Me, Sam Fender i Olivia Dean. Na miejscu 3. Nareszcie, Męskie granie 2026. Na 2. miejscu Bonjour, Pardon, Merci i Céline Dion, czyli przed momentem. A teraz już czas poznać miejsce pierwsze. No i tutaj uwaga, uwaga, fanfary. To jest artysta, którego pozycja na miejscu pierwszym to nie pierwsza taka sytuacja. Można określić go nawet takim stałym bywalcem czołówki radiowej listy przebojów Top 30. Proszę bardzo, Dawid Podsiadło, o nim mowa z piosenką Na Błysk, awansuje z miejsca 5.

0: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
1: I tak oto poznaliśmy miejsce pierwsze, przypomnijmy, Na błysk Dawid Podsiadło, numerem 1 1537 notowania listy przebojów Top 30. Wszystko już jasne do tych informacji, jeśli chodzi o czołówkę i ścisłe podium. Zawsze można wrócić na facebookowym profilu Radia Centrum, a my do godziny 23 jeszcze przypomnimy kilka propozycji. Steel, Karol G, Bruno Mars już teraz w głośnikach.

0: I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Serdecznie za dziś dziękuję. Damian Klimiński, dobrego, spokojnego wieczoru, dobrej, spokojnej nocy, chociaż pod kątem pogodowym spokojna ona może wcale nie być, ale o pogodzie więcej już teraz.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2. Pogoda na jutro.
0: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 17-18 stopni, ochłodzenie. Ale to ochłodzenie przyniosą te zjawiska, które tej nocy nas czekają. Nad ranem, w nocy mogą w naszym regionie pojawić się burze. Czekają nas także solidne opady deszczu i dość silny wiatr. Przed takimi zjawiskami ostrzega IMGW, wydano alert drugiego stopnia. Jutro w ciągu dnia nieco rozpogodzeń, ale także możliwy przelotny deszcz.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 23.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po aferze raportu sztucznej inteligencji do dymisji podaje się pan Mosing rządu. Groźna bakteria w jednej partii czekoladowego pudingu. Iga Świątek ma dziś wolne, jutro walczy o kolejny finał. Agnieszka Trojanowska bis. Mniej niż miesiąc Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pani profesor podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków portret własny okazał się pełnym błędów, wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie tego dokumentu miało zapłacić 200 tysięcy złotych. O śledztwie w sprawie raportu Tomasz Węska.
5: Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
6: Musi być absolutnie wyjaśnione. Pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
5: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca.
7: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
5: Mówiła posłanka tej partii Anna Krupka, była już pełnomocniczka do spraw marki Polska, broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie, powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien był trafić do sieci.
4: Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocnikiem rządu pod koniec lipca tego roku. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed bakterią w jednej z partii czekoladowego pudingu proteinowego. Spożycie pudingu może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Produkt sprzedawany był w sklepach Lidl, skąd zagrożona skażeniem jedna partia pudingu właśnie jest wycofywana. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje ten proces i ostrzega, że w przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem. Noc z ulewami i burzami, a także porywistym wiatrem szykuje się nam niemal w całym kraju. Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek ostrzega, że może dojść do podtopień, zwłaszcza, że w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone, że na metr kwadratowy spadnie nawet 100 litrów wody.
8: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
4: Ulewy i burze także jutro w ciągu dnia. Sytuacja zacznie się uspokajać dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się dla Polki zwycięstwem krótko, bo już po pół godzinie. Reprezentantka Kazachstanu i wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką. Błażej Kulesza.
9: Spotkanie Świątek i Rybakiny miało być rewanżem za rozegrany tydzień wcześniej finał w Toronto. Wtedy Polka wygrała w dwóch setach 6-2, 6-3. Tej nocy mecz był, ale tylko do piątego gema. Wtedy rywalka Świątek poprosiła o przerwę medyczną.
10: W pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
9: Tak mówiła o całej sytuacji Świątek w wywiadzie po meczu dla magazynu Tennis Club.
10: To ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie.
9: Przy stanie 4-1 Kazaszka postanowiła zejść z kortu.
4: Polka o finał zagra z Amerykanką Jessica Pegulą. Ten mecz jutro, godzinę spotkania jeszcze nie ustalono.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc